0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Co czwarta ofiara walk w Libanie to kobiety, dzieci lub medycy. Praca lekarzy w kraju niszczonym przez wojnę i kryzys gospodarczy jest ekstremalnie trudna. Między innymi dlatego, że celem ataków wielokrotnie bywają placówki medyczne, mówi w rozmowie z Marleną Chudzio Draginie Nadażlin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic w Polsce.
2: Ta wojna w Libanie nie rozpoczęła się teraz. Pamiętajmy o tym, że już w 2024 roku doszło do pierwszych ataków i potem to wszystko zostało przez jakiś czas zawieszone. Natomiast teraz patrzymy na odnowienie tych działań wojennych. Kwestia jest taka, że dla nas jako organizacji, która jest obecna w ogóle w regionie, to staje się takim trudnym momentem, że bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie ta ludzka historia nie została pominięta, ponieważ widzimy, że jest strefa Gazy, jest oczywiście też zachodni brzeg, na którym dochodzi do coraz większej przemocy ze strony osadników, jest Liban i tak jak wspominałam, jest również Syria, która od niedawna ma nowy rząd i do której teraz wracają z siłą rzeczy ludzie, którzy wcześniej szukali schronienia w Libanie. Czyli mamy tak naprawdę do czynienia z wyjątkowo dynamiczną sytuacją w całym regionie, która dla ludzi oznacza, że oni nie wiedzą, co się z nimi stanie i która oznacza też, że wszelkiego rodzaju zasady prowadzenia wojny tam zostały przekreślone, chociażby to, że podczas wojny nie wolno atakować placówek medycznych, cywilnych, ze względu na to, że one powinny być szczególnie chronione. I to samo dotyczy cywilnej infrastruktury, ale widzieliśmy i na przykładzie strefy Gazy, ale widzimy też teraz w Libanie, że jest ona niszczone są i szpitale, giną medycy, giną pracownicy humanitarni, giną cywile. Giną też osoby, które nijak nie uczestniczą w działaniach wojennych, jak osoby starsze albo dzieci.
3: Oprócz bombardowań podczas akcji takich już stricte lądowych, dochodzi także do niszczenia buldożerami opancerzonymi już podbitych terenów, tak żeby ci ludzie nie mogli już tam wrócić, żeby nie mieli do czego wracać.
2: To jest taka taktyka, która jest stosowana przede wszystkim na zachodnim brzegu Jordanu, ale widzieliśmy również, że jeśli się popatrzy na to, jak wygląda teraz strefa Gazy i jak popatrzymy też na to, jaka jest skala zniszczeń teraz w Libanie, to wszystko jest jakby taką bardzo spójną taktyką niszczenia i wyrównywania, która de facto ma zadanie zniechęcić ludzi do powrotu, absolutnie odebrać im wolę i nadzieję, że mogą kiedyś wrócić do swojego domu. To też jest absolutnie niedozwolone według międzynarodowego prawa humanitarnego, co z jednej strony dla nas jako organizacji humanitarnej oznacza, że my musimy jak najbardziej zmaksymalizować nasze wysiłki, jeżeli chodzi o pomoc, którą niesiemy, wszędzie tam, gdzie możemy z tą pomocą dotrzeć. Ale z drugiej strony to też jest taki ostrzegawczy sygnał, właściwie już czerwone światło dla pozostałych krajów, nie tylko dla krajów ościennych, ale też dla tych wszystkich krajów, które mają wpływ na Izrael, żeby absolutnie nie pozwalał na takie łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego, bo to jest obowiązek też wszystkich krajów, żeby nie pozwolili na to, żeby jakikolwiek inny kraj wyłamywał się z tej umowy społecznej.
3: Proszę opowiedzieć o tych działaniach, które prowadzi Państwa organizacja w czterech miastach w Libanie.
2: My działamy w tym momencie w tych czterech miastach i to są przede wszystkim działania medyczne. To oznacza, że gdziekolwiek działają państwowe ośrodki zdrowia i szpitale, jesteśmy tam z pomocą, żeby ich wesprzeć. Natomiast specyficzną formą naszego działania jest oczywiście też poruszanie się za pomocą takich klinik mobilnych, którymi próbujemy dotrzeć do tych osób, do których jest utrudniony dostęp i które same nie mają możliwości poruszania się i dotarcia do pomocy medycznej. Ja do tej chciałabym podkreślić jedną rzecz, która czasami nie jest tak bardzo może widowiskowa, w związku z tym może umykać, ale wszędzie tam, gdzie dochodzi do działań wojennych, pojawiają się też ogromne potrzeby, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną i takie wsparcie zdrowia psychicznego. Więc to też jest bardzo ważna działka, którą zajmujemy się w tym regionie i w Strefie Gazy, i na Zachodnim Brzegu, i w Libanie.
3: A jak z tą presją psychiczną i pracą w takim miejscu radzą sobie państwa pracownicy, państwa wolontariusze?
2: Nasi pracownicy mają bardzo trudny czas teraz, jeżeli chodzi przede wszystkim o Strefę Gazy, bo tam od 1 stycznia wprowadzone zostały nowe zasady funkcjonowania organizacji międzynarodowych i my jesteśmy spośród 30 paru organizacji międzynarodowych, którym Izrael odmawia możliwości wjazdu pracowników międzynarodowych. I to oznacza, że w tym momencie, właściwie od 1 marca, na miejscu są przede wszystkim nasi pracownicy palestyńscy, to jest ponad 1400 osób. Więc oni nie tylko, że muszą się martwić o pacjentów, o ludzi, którym pomagają, ale jednocześnie mają, są pod ogromną presją, jeżeli chodzi o sytuację ich rodzin i osób najbliższych. Jeżeli chodzi o nasze wszystkie osoby, które działają w ramach tych zespołów międzynarodowych, które w tym momencie zdalnie wspierają działania w Strefie Gazy, ale też bezpośrednio działają w Libanie i w innych miejscach w regionie, jak chociażby w Syrii. To są osoby, które naprawdę mają w sobie bardzo dużą determinację i dużą odwagę, a my jako organizacja też musimy zadbać o to, żeby oni również mieli odpowiednie wsparcie psychologiczne.
3: Jak opowiada Pani tę historię, podajemy różne liczby. Te liczby osób, które zginęły, osób, które zostały ranne, które wymagają pomocy, to są duże i przerażające liczby, ale każdy konflikt ma też wymiar takich własnych, osobistych dramatów poszczególnych ludzi. Jest jakaś historia, która szczególnie Pani utkwiła w pamięci z tego rejonu świata i która Pani daje jakąś takie myślenie o tym, trzeba dalej działać w tym miejscu.
2: Dla mnie przede wszystkim historie naszych palestyńskich pracowników w Strefie Gazy na pewno są czymś, co absolutnie daje i siłę, ale też daje taki poczucie, że człowiek naprawdę może dużo wytrzymać, ale też musi dużo otrzymać. I historie takie, że również nasze pracownice palestyńskie opowiadali o tym, że martwią się o swoje dzieci i że w ogóle spośród medycznych pracowników powstał taki skrót po angielsku, który oznacza ranne dziecko bez żadnych krewnych, którzy przeżyli. To jest taki skrót, który utworzono dlatego, że tak dużo było tych dzieci, które trafiali do placówek medycznych jako ranne, ale nie było żadnych bliskich, które przeżyliby ataki. To jest coś, co naprawdę jest sytuacją. Jak myślę o tym, co przeżywają ci ludzie, jak widzą takie dziecko. I to są rzeczy, które pozostają z nami. Naszych 15 pracowników zginęło. W ataku na jeden szpital zginęło między innymi 3 naszych lekarzy i na tej tablicy, gdzie normalnie są zapisywane takie dyżury, kto kogo zastępuje, to tam pozostawili takie słowa, że my zrobiliśmy, co mogliśmy, pamiętajcie o nas. I to jest coś, co zostaje ze mną.
3: Jak radzić sobie z poczuciem bezsensu, że gdy dzisiaj uratują Państwo jakiegoś człowieka, ten człowiek dalej pozostaje w strefie zagrożenia. On jutro, pojutrze, popojutrze nadal jest zagrożony.
2: Jedynym sposobem jest tak naprawdę działanie i to, że w wierność i podawanie się temu bez sensu jest po prostu porażką, więc dla nas jest i dla mnie osobiście to jest jedyny sposób, żeby zadziałać, żeby nie zgodzić się na to, co jest tu i teraz.
1: O sytuacji w Libanie z Draginią Nadaždin, dyrektorką Lekarzy bez Granic w Polsce, rozmawiała Marlena Chudziu.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski przy mikrofonie. Zapraszam. Napastnik spod Białego Domu nie żyje. Postrzelony mężczyzna miał cierpieć na zaburzenia psychiczne. Porozumienie z Iranem niemal gotowe? Tak zapewnia prezydent Donald Trump. Zaprzecza temu irańska agencja prasowa Fars. Droga do przejęcia ostatnich nieruchomości w Baranowie oraz dużych terenów rolniczych otwarta. Wywłaszczenia pod Port Polska mają się zakończyć we wrześniu. Nie żyje napastnik, który otworzył ogień w pobliżu Białego Domu i został postrzelony przez Secret Service, poinformował rzecznik służby. Według mediów mężczyzna miał cierpieć na zaburzenia psychiczne i był wcześniej już znany funkcjonariuszom z podobnych incydentów. W strzelaninie ranna została także osoba postronna, jednak jej stan pozostaje nieznany. Incydent miał miejsce kilkaset metrów od Białego Domu, gdy prezydent USA Donald Trump przebywał w rezydencji. Irańska agencja Fars poświadczyła, że ciśnina Ormuz pozostanie pod kontrolą Iranu, podważając słowa Donalda Trumpa o niemal gotowym porozumieniu między Waszyngtonem a Teheranem. Jednocześnie New York Times podał, że irańscy urzędnicy potwierdzili wstępne uzgodnienia dotyczące zakończenia walk i otwarcia ciśniny bez opłat tranzytowych. Według doniesień negocjacje mają dotyczyć także odblokowania irańskich aktywów i dalszych rozmów o programie nuklearnym. Oficjalnego stanowiska władz Iranu wciąż jednak nie opublikowano.
2: To są fakty RMF FM.
1: We wrześniu mają się zakończyć wywłaszczenia mieszkańców terenów pod budowę Portu Polska między Warszawą a Łodzią. W tym tygodniu uprawomocniła się decyzja lokalizacyjnej inwestycji, co otwiera drogę do przejęcia ostatnich nieruchomości w Baranowie oraz dużych terenów rolniczych. Były pełnomocnik rządu do spraw CPK, poseł PiS Marcin Horała, podważa jednak realność ukończenia inwestycji do 2032 roku. A jak przebiega realizacja planów, to sprawdzał nasz reporter Michał Dobro.
3: Prezes spółki CPK Filip Czernicki planuje, że sama budowa fizycznie ruszy po wakacjach.
4: To wbicie pierwszej łopaty, czyli wejście w teren tymi głębokimi fundamentami, to będzie prawdopodobnie wcześniej.
3: Mieszkańcy okolic na razie ostrożnie podchodzą do tej inwestycji.
5: Wydaje mi się, że to jednak to troszkę uciążliwości będzie. Że będzie huk, że będzie hałas. No to dobre, że będzie dużo pracy.
3: Spółka CPK, która odpowiada za budowę lotniska, zapewniła mnie, że nie będzie występować o wydanie nieruchomości w Baranowie przed wypłatą odszkodowania, albo przynajmniej zaliczki na poczet tego odszkodowania.
1: Nie śpijcie w naszych lasach. Z takim apelem na Podkarpaciu zwróciły się 3 nadleśnictwa i czasowo zawiesiły możliwość nocowania w wyznaczonych miejscach. Leśnicy tłumaczą to obawami o bezpieczeństwo turystów, którym mogą zagrażać niedźwiedzie. Informuje reporter RMF FM Dominik Smaga. W których lasach w takim razie nie można już nocować?
6: Chodzi o nadleśnictwa Bircza, Brzozów i Dukla. Leśnicy tłumaczą, że na tych terenach obserwują dużą aktywność niedźwiedzi brunatnych, w tym samic z młodymi. Zwierzęta mogą szukać pożywienia tam, gdzie znajdują się ludzie, a zaskoczone mogą być groźne, zwłaszcza samice z młodymi, które mogą odebrać zachowanie ludzi jako zagrożenie dla potomstwa. Leśnicy apelują, żeby podczas wędrówek po lasach zachować ostrożność. Jeżeli zobaczymy niedźwiedzia, należy zachować spokój i wycofać się bez nerwowych ruchów.
1: 10-krotni mistrzowie. W Poznaniu nadal trwa huczna zabawa z okazji obrony tytułu mistrza Polski przez kolejorza. Jak bawią się kibice?
7: No, to są moje 10. tytuł.
8: Historyczna chwila.
7: Wszystkie przeżyłem.
8: Ta złota gwiazdka?
7: No to jest coś nieprawdopodobnego.
8: Specjalnie przyjęliśmy tutaj. Mecz w telewizji oglądaliśmy, ale... świętować trzeba.
9: Do której dzisiaj?
8: Do końca.
9: Do końca, do Białego Rana.
8: Oczywiście, jasne.
10: Byliśmy na meczu, super było. Szkoda, że był remis, no.
9: Ale zabrakło tego zwycięstwa na dobicie.
10: Tak, ale mecz był wspaniały, atmosfera wspaniała była.
1: Ze świętującymi kibicami rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Sport faktach RMF FM.
1: A już dziś początek drugiego w tym roku wielkoszlemowego turnieju tenisowego, bo w Paryżu rozpocznie się Roland Garros. W turniejach singlowych sześcioro biało-czerwonych: Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Z redaktorem naczelnym magazynu Tenis Klub Adamem Romerem o turnieju rozmawiał Patryk Serwański.
11: Czego spodziewasz się tak ogólnie rzecz biorąc po tegorocznym Rolandzie Garrosie? Czy spodziewasz się turnieju pełnego sensacji, czy jakiegoś potwierdzenia tego, co widzieliśmy generalnie w tym sezonie na kortach ziemnych i na tym tle już będziemy mogli coś powiedzieć o tym, co może się dziać przez najbliższe dwa tygodnie?
12: Przewrotnie powiem, chociaż nie, to nie, wcale nie jest przewrotnie. U mężczyzn to chyba naprawdę nic nie będzie w stanie nas zaskoczyć. Znaczy możemy tylko typować drugiego finalistę, tak? Dlatego, że pod nieobecność Carlosa Alcaraza wydaje się, że Jannik Sinner jest absolutnie poza zasięgiem swoich rywali z turu. I możemy się tylko zastanawiać, kto trafi do tego niedzielnego finałowego meczu właśnie z Włochem. Fajnie by było, gdybyśmy zobaczyli jakąś nową twarz. Z jednej strony oczywiście naturalnym kandydatem wydaje się Aleksander Zwieriew, ale wiemy, że Niemiec miał momenty słabości i już parę razy w tym sezonie szczególnie ci młodzi mieli na niego sposób. Także ja jestem bardzo ciekaw, kto nam się objawi jako ten pretendent. Natomiast dużo ciekawiej zapowiada się turniej kobiecy, bo tutaj tych pretendentek jest chyba troszkę więcej. Choć znowu jak popatrzymy na takie prognozy, które się pojawiają przed turniejem, to szczególnie po losowaniu, które mieliśmy okazję śledzić w czwartek, patrząc w drabinkę, można by powiedzieć, że są dwie główne kandydatki do zwycięstwa, czyli Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu, i Iga Świątek, dlatego że jednak zawodniczka, która 4 razy wygrywała w Paryżu, trochę już ma taki status, no wiemy, że to jeszcze nie tyle zwycięstwo Rafael Nadal, ale jednak w kobiecym turze ona na pewno taką pozycję w Paryżu ma i właściwie zawsze jak do Paryża przyjeżdża, musi być brana pod uwagę w końcowym sukcesie, a ponieważ ta drabinka się tak ułożyła, że na Sabalenkę może trafić dopiero w finale, to wydaje mi się taki finał Sabalenka-Świątek bardzo, bardzo prawdopodobny. Do tego oczywiście muszą być spełnione niektóre warunki, bo wiemy już tam niektórzy spekulują i trochę zacierają ręce, że zobaczymy pojedynek w trzeciej rundzie.
11: Z Ostapienko,
12: tak. I ja bym się nawet cieszył z takiego meczu, dlatego że gdzie jak nie w Paryżu wygrywać z tą feralną Łotyszką, którą wiemy Iga jeszcze nigdy w swojej karierze nie pokonała, no to jak ją wreszcie ograć, no to właśnie na kortach Rolanda Garrosa. No
11: szczególnie, że w ostatnim czasie troszeczkę takich pozytywnych symptomów, jak patrzymy na Igę na korcie, jednak się pojawiło. To jest taka budująca informacja.
12: Bez wątpienia i myślę sobie, że do zwycięstwa w Rzymie przed ponad tygodniem zabrakło naprawdę niewiele. Tam wyjątkowo dobrze dysponowana Elina Świtolina plus troszkę takie warunki, które Idze nie sprzyjały, bo ten bardzo długi, ciężki mecz właśnie z Ukrainką był grany późno wieczorem, wolne piłki, wilgotny kort i tak dalej. To myślę sobie, że te parę kluczowych punktów Idze mogło zabrać. Natomiast w Paryżu będzie troszkę inaczej i to też nie jest przypadek, że te szanse Polki są oceniane w Paryżu dużo wyżej niż właśnie zwyciężczynie z Rzymu, czyli Świtoliny, ale ta drabinka taka trochę słodko-gorzka z punktu widzenia Igi, bo tam może być właśnie, mówiliśmy o Ostapienko, ale może być też i Marta Kostiuk, która może być bardzo niebezpieczna, bo ona odpoczywała podczas turnieju rzymskiego, a jest przecież zwyciężczynią z Madrytu. No i właśnie może być też Świtolina, może być Rybakina, aczkolwiek ja jednak jestem dobrej myśli.
11: To jest zawsze w sporcie ważne, nikt nam nie zabroni przed rozpoczęciem danego turnieju, imprezy sportowej myśleć w sposób pozytywny, a co będzie, no to już na tym polega kibicowanie. Chciałem cię spytać o naszych dwóch singlistów. Obaj po przejściach, i Kamil Majchrzak, i Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie mają niełatwych, bo Jaume Munar czy Tabilo w przypadku Majchrzaka, czy Hiszpan w przypadku Hurkacza. No oczywiście można było trafić gorzej, ale też można było trafić lepiej na początek takiej imprezy.
12: No biorąc pod uwagę uwagę, że obaj nie są rozstawieni, no to rzeczywiście mogli trafić dużo gorzej, bo mogli trafić, nie wiem, na kogoś z pierwszej dziesiątki i wtedy byśmy mówili o wyjątkowo pechowym losowaniu. Natomiast no, z drugiej strony mogli też trafić jednak lepiej, bo obaj zawodnicy, zarówno Tabilo, jak i Munar, są typowymi wychowanymi na kortach ziemnych zawodnikami. Chociaż może Munar troszkę może mniej, ale tak, oni sobie jakby kluczowe swoje wyniki osiągali na kortach ziemnych i to będą naprawdę ciężkie mecze, zarówno dla Kamila, jak i dla Huberta. No ale może dobrze, może Hubertowi jest taki turniej potrzebny, gdzie mniej będzie się o nim mówiło, gdzie będzie troszkę w cieniu i on spokojnie sobie będzie robił swoje. Zobaczymy też, mam nadzieję, że zobaczymy pierwsze efekty jego współpracy z nowym trenerem. Właściwie bez presji, ja bym tak powiedział. I jeden, i drugi. Ta presja, szczególnie u Kamila, zacznie się pojawiać pewnie gdzieś od Wimbledonu, bo wiemy przecież, on w zeszłym roku miał fantastyczne występy zarówno w Londynie, jak i w Nowym Jorku, więc tam będzie bronił większości swoich punktów. Ten Roland Garros jeszcze jest taki, powiedziałbym, troszkę luźniejszy, no ale ci, tak jak powiedziałem, ci rywale, no mogliby być łatwiejsi.
11: Spytam jeszcze o nasze panie, bo Magdalena Fręch to jest kolej taka tenisistka, która już przecież no, zadomowiła się w tej takiej szerokiej światowej czołówce, od pewnego czasu jest, gra regularnie w wielkich szlemach, jest w tym top 50 rankingu przez długi czas, nawet dużo wyżej, ale w tym Paryżu to nie potrafiła nigdy jakoś zaistnieć, tam nigdy nie wychyliła się poza drugą rundę, więc ta poprzeczka nie wisi wysoko, to może tym razem udałoby się zrobić coś więcej, coś co Magdzie da trochę satysfakcji.
12: Ja tu jestem bardzo ostrożny, bo w wypadku Magdaleny Fręch raczej nie udawało mi się przewidywać dobrze. To ona nie gra zbyt spektakularnego tenisa. To jest taki tenis, powiedziałbym, niezwykle solidny, niezwykle... No, nie wiem, jakiego użyć tutaj najlepiej sformułowania, ale rzeczywiście... Ten Paryż, który wymaga wyjątkowo dobrego przygotowania fizycznego, to akurat Magda ma. Cierpliwości, tego może odrobinę mniej. No i też stosunkowo takiego dobrego początku, wydaje mi się. Tego zawsze w tych turniejach Magdy Fręch brakowało. Czyli takiej rozbiegówki, gdzie jakby to, co na przykład zdarzyło jej się w Australii, kiedy doszła do czwartej rundy, kiedy rzeczywiście można powiedzieć, że z każdym kolejnym meczem grała się, rozkręcała. W Paryżu nigdy do tej pory takiej szansy nie dostała, bo na ogół trafiała rywalki, które po prostu ją gdzieś tam trochę tłamsiły. Jak się zdarzy w tym roku, nie wiem. Boję się, że może być jej ciężko. No i tak samo troszkę się martwię o Magdę Linet, która no już wiemy, że ten szczyt swojej kariery ma trochę za sobą. Stara się ciągle grać, wykorzystuje swoje szanse. Trafiła, no z jednej strony wydawałoby się, będzie faworytką w meczu z młodą Czeszką, natomiast trochę się obawiam, tak, bo jednak właśnie te młode, głodne dziewczyny są dużo bardziej zdeterminowane i nagle się okazuje, że właśnie ta determinacja potem przeważa, powoduje, że to rywalka wygrywa. Także trochę jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o jakiś spektakularny wynik czy Magdy, czy Magdaleny. A jak będzie z Mają Chwalińską, zobaczymy, tak, bo to tutaj akurat liczę trochę na ten efekt takiego rozpędzenia, bo jednak Maja rozegrała naprawdę bardzo, bardzo dobre trzy mecze w kwalifikacjach i weszła do turnieju głównego.
11: Dwa tygodnie dużych emocji przed nami i tego sobie życzmy, żeby było po prostu ciekawie. Adam Romer, bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: O rozpoczynającym się dziś wielkoszlemowym turnieju Roland Garros z redaktorem naczelnym magazynu Tennis Club rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Zawsze z tobą. RMF FM.

0: for me.
1: I gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: come on, let's ride.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Zbliżamy się do kolejnego wydania faktów w RMF FM. Arkadiusz Sępiej-Miernikowski, zapraszam. Zmasowany atak Rosjan na Kijów. Tej nocy kilkukrotnie atakowali przy użyciu rakiet i dronów. Bohaterski uczeń drugiej klasy uratował swoją babcię. Wiedział, jak się zachować w kryzysowej sytuacji. Rekordowe i okrągłe 30 urodziny świętował wczoraj w warszawskim zoo mrówkojad Juri. Kijów od kilku godzin znajduje się pod zmasowanym rosyjskim atakiem rakietowo-dronowym, poinformowały władze miasta. Co najmniej 5 osób zostało rannych, a w kilku dzielnicach wybuchły pożary. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, przekazał, że drony uderzyły m.in. w supermarket i blok mieszkalny, a odłamki spadły także na wieżowiec. Syreny zawyły w ukraińskiej stolicy po północy. Od tamtej pory Rosjanie przeprowadzili kilka fal uderzeń. A w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, nad ranem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o poderwaniu polskich i sojuszniczych samolotów. Czołowe zdarzenie samochodów w Łódzkiem to ostrzeżenie dla kierowców. Wypadek z udziałem dwóch osobówek miał miejsce na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Tuszyn a węzłem Łódź Południe. Ranne zostały 3 osoby, jedna zginęła. W wyniku wypadku zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Utrudnienia potrwają przynajmniej do rana. Dramatyczne zdarzenie w wielkopolskim Odolanowie. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez swojego 13-letniego brata. Dzieci strzelały w ogrodzie do celu, mówi aspirant Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
3: 13-letni chłopiec w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej.
2: Policja ustaliła, że rodzice chłopców byli trzeźwi. Czarek Kryska, uczeń drugiej klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie, uratował życie swojej babci. Wiedział, jak się zachować w kryzysowej sytuacji dzięki zajęciom prowadzonym w szkole. Jego klasa uczestniczy w programie Ratujemy i Uczymy Ratować, realizowanym przez WOŚP.
4: Miałem sytuację taką, że babcia nagle strasznie bełkotała i nie mogłem jej zrozumieć. I było coś z babcią nie tak, a więc chciałem zadzwonić po 112, ale babcia nie pozwoliła, to zadzwoniłem po mamę. A mama zadzwoniła po 112 i ja przyprowadziłem karetkę do babci.
5: Co chciałbyś powiedzieć jakimś młodym ludziom, którzy może będą kiedyś w takiej sytuacji i wydarzy się coś, czego się zupełnie nie spodziewają?
4: Żeby zachowali zimną krew.
5: Czy to jest łatwe?
4: Nie. Nie jest łatwe.
5: Co pan czuje, mając syna, który zachował się tak dorośle w tak młodym wieku?
6: Dumnie. No, jestem podziwu dla tego dzieciaka, bo został sam z babcią. Podjął jakąś tam decyzję, uratował babci życie.
2: Z 8-latkiem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Mrówkojad stał się bohaterem warszawskiego zoo, a konkretnie pani mrówkojad Juri. Skończyła wczoraj 30 i jest najstarszym żyjącym w niewoli przedstawicielem swojego gatunku na świecie. Nic dziwnego, że wzbudza takie zainteresowanie odwiedzających.
7: Byliśmy zaskoczeni, że mrówkojad w zasadzie zjadł to samo, co my jemy na śniadanie. Były płatki owsiane, jajko, groszki, jabłka i truskawki.
8: Życzmy jej zdrowia jak najdłuższego życia.
9: Żeby przeżyła jeszcze 2 razy tyle tutaj w warszawskim zoo.
10: I dobrej drzemki. Bo teraz śpi.
2: Usłyszał w ogrodzie zoologicznym nasz reporter Michał Krasa.
11: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Dobrze, że prezydent Karol Nawrocki ma taką osobistą relację z Donaldem Trumpem, która przyczynia się do przełamania trendu USA wobec Europy i do dobrych decyzji dla Polski. Tak przekonywał na naszej antenie polityk PiS Marcin Horała. W rozmowie z Krzysztofem Ziemcem poseł wyjaśnił też, jak rozliczane są tak zwane kilometrówki, czyli podróże parlamentarzystów po kraju.
12: Naszym celem jest interes Polski i lewarujemy interes Polski wszystkimi narzędziami, jakie mamy. Więc jeżeli na przykład w różnych sprawach elity europejskie podejmują decyzje niekorzystne dla Polski, a my możemy na lewarze amerykańskim ten polski interes popychać do przodu czy sprzyjać mu, to tak robimy. Czyli uwaga, w dyskursie naszych przeciwników łamiemy solidarność europejską. Bo nasi przeciwnicy mówią tak, że interes Polski jest równoznaczny z solidarnością europejską. Czyli co cała Europa, to i my. Nawet jeżeli wbrew Stanom Zjednoczonym i nawet w istocie, jeżeli wbrew Polsce.
13: To zapytam inaczej. Czy my Polacy mamy wiedzę i powinniśmy mieć taką wiedzę, kto nam ten sukces załatwił? Kto za to odpowiada?
12: No oczywiście przede wszystkim osobiście Karol Nawrocki, bo tu mam wiedzę, no prawie, że z pierwszej ręki, znaczy nie byłem na tym spotkaniu, ale od kilku uczestników spotkania, w osobistej rozmowie w Białym Domu z prezydentem Trumpem, prezydent Nawrocki bardzo silnie tą sprawę podkreślał i o tą sprawę zabiegał.
13: To było rok temu we wrześniu w Waszyngtonie,
12: tak,
13: rzeczywiście.
12: I to był początek tych rozmów.
13: Pamiętał tamtą rozmowę i dzisiaj podjął taką decyzję?
12: Oczywiście obydwaj prezydenci są ze sobą również w kontakcie telefonicznym czy SMS-owym i to cały czas było przypominane i w tym kierunku szliśmy. Natomiast w roli takiej technicznej, takiej powiedzmy szerpów, którzy już z administracją amerykańską te decyzje wypracowywali, no to minister Marcin Przydacz i minister Nikodem Rachoń z tego, co wiem.
13: No właśnie, to może to jest jakiś nowy kandydat na polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, bo też to nazwisko pada w tej przestrzeni internetowej często.
12: No bardzo dobrze by było, w ogóle bardzo dobrze by było, gdyby rząd wrócił do tego dobrego obyczaju, który panował w Polsce przez kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, przy różnych prezydentach i różnych rządach, często skłóconych, że nominacje ambasadorskie są uzgadniane najpierw nieoficjalnie między rządem a prezydentem i potem już do Sejmu i na nominacje idą uzgodnione kandydatury.
13: Myśli pan, że premier zgodziłby się na taką kandydaturę?
12: Jak znam naszego premiera, to absolutnie nie, już choćby przez wzgląd na nazwisko.
13: To jeszcze jedno pytanie. Trump podkreślił, że ta cała decyzja ma związek z jego relacją z Nawrockim. I zapytam pana, czy można mu ufać i czy to jest dobre, dlatego że jak kiedyś zabraknie Nawrockiego, będzie inny prezydent, no to co wtedy? Amerykanie wycofają te wojska z Polski?
12: Nawet szybciej niż Nawrockiego to zabraknie Trumpa.
13: No właśnie, czy to jest dobre personalizowanie takiej decyzji?
12: Oczywiście, no dużo lepiej by było, gdyby ona nie wynikała z tej personalnej relacji, ale dużo lepiej, że ona jest, nawet jeżeli wynika z personalnej relacji, niż gdyby jej nie było. I jeżeli generalny trend administracji amerykańskiej, on jest od czasu administracji Obamy, to jest pivot na Pacyfik i przynajmniej jakaś próba stabilizacji sytuacji w Europie na tyle, żeby z niej się trochę wycofać, no to jeżeli osobista relacja Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w obszarze Polski, w odniesieniu do Polski przełamuje ten trend, no to tylko się cieszyć, że taka jest.
13: Panie pośle, przypomnę, Marcin Horały jest naszym posłem Prawo i Sprawiedliwość. Kilometrówki w tym tygodniu wkurzyły w polskim Sejmie wielu Polaków.
12: Jak co roku.
13: Jak co roku, dobrze, ale jak co roku nic się nie zmienia, nawet jest jeszcze gorzej. Są rekordziści, pan do nich nie należy, ale ma też pan swoje grzechy. Koszty przejazdów to jest u pana 22 600 zł, ale zapłacił pan za wynajem samochodu, mając swój 41 600.
12: Nie mam swojego. Skąd?
13: Nie ma pan swojego? No to te koszty przejazdów to skąd?
12: No to z tego wynajętego, bo jak się wynajmuje samochód, to się wynajmuje, a potem się nim jeździ, czyli pali paliwo i tak dalej.
13: Okej, a to jest jaki samochód? Musi tak dużo kosztować?
12: To był Hyundai Tucson, ale teraz już go oddałem i teraz, ale to dopiero w przyszłym roku będzie widać w tym. Mam Nissana Qashqai, jeżeli to kogoś bardzo
13: nie
12: interesuje.
13: To nie lepiej swój sobie kupić?
12: No można, tylko panie redaktorze, żeby była jasność, bo ja wiem, że co roku jest ta dyskusja, ona budzi emocje i jakby i część też polityków, na przykład kolega Sławomir Mencen, który jak wiemy jest milionerem i utrzymuje prywatnego kierowcę z limuzyną swoją prywatną, w związku z czym nie pobiera kilometrówek, ale żeby była jasność, jest jeden ryczałt na koszty działalności posła na biuro poselskie, więc poseł, który wyda na to, nie wyda na co innego. Osobiście wiem, że pójdę tu pod prąd jakby sentymentowi. Nie widzę jakiejś szczególnej publicznej szkody w tym, że na przykład poseł właśnie jeździ w sprawach służbowych i na to wydaje, a nie na przykład, nie wiem, wynają sobie człowieka, który za nim chodzi i kręci rolki.
13: Tylko, że Polacy widzą, że to jest jakiś rodzaj pewnego przekrętu, tak, że się doi kasy na lewo z tej sejmowej.
12: Czemu na lewo? No, jeżeli ktoś doi na lewo, no to oczywiście powinien za to odpowiadać. Jeżeli są jakieś dowody na to, jakieś, no kiedyś pamiętamy na przykład minister Sikorski, mając służbową limuzynę z kierowcą, jednocześnie wyjechał pełne kilometrówki.
13: Ale
12: i tam
13: tak,
12: pan Foka
13: są...
12: od Giertycha zeznawał, że Sikorski z użyczenia korzystał jego samochodem.
13: Ale dziś też pamięta pan posła Czarneckiego, który kabrioletem zimą jechał do Brukseli. Tak,
12: tak, no to jest prawda. Ale to jest trochę inna historia, bo to jest parlament europejski.
13: Dobrze,
12: tam
13: ale
12: jest inna,
13: to skupię się na Wiejskiej. Tak, wicemarszałek Zgorzelski mówi, że trzeba z tym zrobić porządek.
12: Ale już marszałek Czarzasty zmienił te zasady, tylko one będą dopiero w przyszłorocznych sprawozdaniach będzie widać ich efekt.
13: A to, co Zgorzelski proponuje, żeby maksymalnie było 3000. Taki ryczałt.
12: Proszę bardzo, znaczy wie pan, jak dla mnie to może w ogóle nic nie być, to nie ma sprawy. To sobie inaczej tą pracę zorganizujemy. Tak jak mówię, ten ryczałt na biuro poselskie jest stały, jakby, więc znów tam niektórzy się paradoksalnie, na przykład loty samolotu. No na przykład załóżmy, że posłowie więcej będą latać samolotami zamiast jeździć do Warszawy.
13: No poseł Mejza wylatał ponad 100 tysięcy złotych.
12: Daje radę, tak. Na szczęście nas już były przyjaciel klubowy. No to akurat loty to jest ta jedna rzecz, która jest kosztem ekstra, bo tam jest umowa Kancelarii Sejmu z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT i tam per przelot jest za to płacone i to nie idzie z tego jakby ogólnego ryczałtu, więc poseł, który na przykład zamiast jechać samochodem poleci samolotem, faktycznie generuje dodatkowy.
13: To już kończąc temat, może lepiej uciąć ten temat. Idą wybory. Polacy będą wam to wypominać, pamiętać i są źli, tak? Bo większość z nas nie ma takiej możliwości, żeby w ten sposób sobie jakoś tam dorobić.
12: No, nie dorobić, tylko pokryć koszty swojej... Znaczy ja pamiętam, ja w ogóle całe życie, zanim zostałem posłem, pracowałem jakby w prywatnych firmach. No i wiem, że jak gdzieś jechałem służbowo, w wyniku obowiązków, które zlecił mi pracodawca, no to albo dostawałem od pracodawcy kupiony bilet na to, albo jak jechałem swoim samochodem, to rozliczałem, uwaga, kilometrówkę, z tą jedną różnicą w stosunku do pracy posła, że to były dla mnie ekstra pieniądze, a nie z generalnego ryczałtu, że tyle, ile wydałem na tą kilometrówkę, tyle miałem mniej na inne wydatki. Ale okej, tu jakby ja, proszę bardzo, to jedyne to, żeby bo mam wrażenie, że na koniec to jest trochę tak, że jakbyśmy spytali ludzi, czy byłbyś za to, żeby posłowie nie mieli żadnych uposażeń, diet, nie mieli pieniędzy na biura i pracowali za darmo, to większość ludzi się zgodzi, a byłaby to ciężka patologia, bo potem na przykład na Ukrainie jest tak, że ta pensja poselska oficjalna to jest tam w przeliczeniu, nie wiem, $1000, a posłowie jeżdżą Mercedesami, S-kami.
13: Nie będzie tak, że będziecie zarabiać w miarę dobrze, ale z tej pensji macie utrzymać i biuro, i kierowcę, i samochód, i te inne rzeczy.
12: Oczywiście.
13: Wtedy myślę, że to byłoby inaczej.
12: Albo na przykład tak, jeszcze w ogóle zmniejszy liczbę posłów, bo ja uważam, że...
13: Tak?
12: Ja osobiście uważam, że gdyby na przykład posłów...
13: Czyli to tak
12: w Polsce...
13: jakby Karp głosował za przyspieszenie Wigilii.
12: Być może tak, ale myślę, że... Bo wiem, że nie ma społecznej akceptacji, żeby więcej wydawać na R-kę tak zwaną, na posłów, na ministrów i tak dalej. Z drugiej strony, obiektywnie rzecz biorąc, ich status majątkowy w Polsce jest słaby, coraz bardziej zbliża się do średniej krajowej i jest dużo niższy nie tylko niż na Zachodzie, ale nawet niż w Czechach, Węgrzech i tak dalej. Co też powoduje pewną negatywną selekcję, no bo ludzie też są ludźmi, ich mają rodziny, chcą z czegoś żyć, więc zmniejszmy o połowę, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczmy na podwyższenie
13: Marcin
12: tego
13: Chorała,
12: statusu.
13: Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość. Zapytam pana o jedną rzecz. Czy widział pan tweeta, chociaż to jest wpis na portalu X dzisiaj, Beaty Mazurek, pani poseł, europoseł Prawo i Sprawiedliwość?
12: Pytanie, którego?
13: Ona napisała coś takiego. Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki z siedzibą w Chełmie zarejestrowane mają TV, radio, gazetę, fundacje i kluby. Kolejnym krokiem założenie partii? Pyta. Miałoby to sens. Czas pokaże. Boicie się takiej partii nowej, która może by powstała?
12: Nie, bo myślę, żeby to nie miało sensu, bo siłą telewizji Republika i również siłą, jeżeli ktoś tam ma jakieś takie parapolityczne ambicje, jest to, że zapraszając do programów, urzucając anteny, kształtując opinię tej prawicowej części opinii publicznej, no właśnie może tu coś, kogoś wypromować, kogoś, że tak powiem.
13: A no właśnie, jeśli pan należy do tego Stowarzyszenia Morawieckiego, to chyba was ta stacja by nie promowała.
12: Ale... No były w pewnym momencie bardzo niemądre wypowiedzi kilku dziennikarzy tej stacji, natomiast nie chcę, to bo też kilku były mądre wypowiedzi, ale tylko spuentuję tą kwestię partii. No i teraz, gdyby to było tak, że jest jakaś partia Republika, no to siłą rzeczy i PiS, i Konfederacja miałby zupełnie inne podejście do tej Republiki. W znacznej mierze byśmy tam musieli przestać chodzić, no bo też nie jest tak, że politycy Federacji chodzili, nie wiem, na podcast, prawda, partii PiS, prawda? Mm-hmm. I to by spowodowało, że siła Republiki jako pewnego zjawiska społecznego by zmalała,
13: czemu,
12: a nie
13: to
12: wzrosła.
13: To czemu Beata Mazurek to pisze? Jest coś rzeczywiście na rzeczy? Taka
12: to
13: partia
12: wiem,
13: powstanie?
12: To już trzeba by pytać mojej znakomitej koleżanki.
0: Z politykiem PiS, Marcinem Chorałą, rozmawiał Krzysztof Ziemiec.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF Słoneczne Przeboje.

RMF On. Tym na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Piątej, czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Sępi-Miernikowski. Dzień dobry, zapraszam. Po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym pożaru i zagrożenia życia w mieszkaniu rodzinnym prezydenta w MSWiA zorganizowano pilną naradę. Kolejna nagroda dla Pawła Pawlikowskiego w Cannes. Został wyróżniony za film Ojczyzna. YouTuber Łatwogang zorganizował kolejną zbiórkę. Uzbierał już prawie 11,5 miliona złotych, by pomóc ciężko choremu Maksiowi. Pilna narada w MSWiA po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym pożaru i zagrożenia życia w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyli szefowie policji, straży pożarnej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz kierownictwo resortu. Ministerstwo podkreśliło, że służby działały zgodnie z procedurami, a strażacy po rozpoznaniu sytuacji zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu. W mieszkaniu nie stwierdzono zagrożenia ani obecności osób poszkodowanych. Policja prowadzi teraz postępowanie w sprawie ustalenia sprawców fałszywego alarmu. Przypomnijmy też, że na dziś rano premier Donald Tusk zapowiedział zwołanie specjalnej odprawy rządu i podkreślił, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Paweł Pawlikowski został laureatem nagrody za reżyserię podczas 79. festiwalu w Cannes. Polski twórca otrzymał statuetkę ex aequo z Javierem Calvo i Javierem Ambrosim za film La Bola Negra. Pawlikowski został wyróżniony za Ojczyznę, pierwszą pełnometrażową fabułę od czasu zimnej wojny. A Ojczyzna opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z dziećmi podczas podróży z Frankfurtu do Weimaru w 1949 roku. To już drugi raz, gdy Pawlikowski zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Wcześniej triumfował w 2018 właśnie za zimną wojnę. Państwowy Instytut Badawczy w NASK się rozbudowuje. Na warszawskiej Pradze powstanie nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będą tam działać cyfrowe laboratoria. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy będą się zajmowały takie laboratoria?
2: Eksperci z NASK mają w nich pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji, wykrywaniem złośliwego oprogramowania, a także odzyskiwaniem danych straconych w wyniku cyberataków. Zadań jest coraz więcej, dlatego potrzebna jest też dodatkowa przestrzeń.
3: Jak sobie Państwo pomyślą o swoim dysku twardym w laptopie, to pewnie łatwo go wziąć, zanieść gdzieś i odzyskiwać z niego dane. Ale jak pomyślą Państwo, że to odzyskiwanie danych dotyczy także na przykład dużych macierzy dyskowych, to taka macierz potrafi ważyć kilkaset kilo.
2: I jak tłumaczy dyrektor NASK Radosław Nielek, nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ma tym wyzwaniom logistycznym sprostać. Będą też wyzwania estetyczne. Centrum powstanie na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, bo obok stoją koszary z XIX wieku. Bryła nowego budynku ma być spójna z zabytkiem, do tego NASK odbuduje zrujnowany, dawny skład amunicji. Powstać tam ma Muzeum Internetu.
4: Fakty na weekend w RMF FM.
1: 150 osób, eksperci ratownictwa wodnego, służby mundurowe, instruktorzy nurkowania, strażacy oraz producenci specjalistycznego sprzętu spotykają się w ten weekend w Gdyni na konferencji On Duty. To jedno z największych wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu na wodzie.
5: Dużo rozmawiamy o nowościach, o sprzęcie. Tego sprzętu tutaj mamy naprawdę sporo, ale jeszcze więcej rozmawiamy o problemach. Aktualnie ratownictwo wodne jest wyposażone, uważam, bardzo dobrze, ale zawsze tym sprzętem posługuje się człowiek. Ciągle, cały czas i na pewno jeszcze przez wiele, wiele lat ta kultura fizyczna, sprawność psychofizyczna to będą te bardzo istotne, ważne cechy i praca nad sobą, praca nad ciałem, praca nad duchem, tak można powiedzieć.
1: Jak o to zadbać?
5: Każdego dnia świadomie musimy do ratownictwa wodnego my jako ratownicy wodni podchodzić. Dobrze się odżywiać, uprawiać aktywność fizyczną, mieć treningi skorelowane z tym, co my będziemy robić, na jakim akwenie pracować.
1: Podkreślał organizator Jakub Friedenberger w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Już prawie 11,5 miliona złotych zebrano na internetowej zbiórce prowadzonej przez youtubera Łatwoganga. Piotr Chęckę przemierza Polskę od południa na północ, żeby zebrać pieniądze na terapię genową dla ciężko chorego Maksia. Młody mężczyzna jest już bardzo zmęczony. Przez całą noc pedałował na rowerze, ale może liczyć na wsparcie swojego zespołu.
6: Piotrek jest naprawdę twardym gościem, więc on na pewno się nie podda. Wierzymy wszyscy, wspomagamy go jak możemy, żeby dotarł. Jestem dobrej myśli i wszyscy jesteśmy tej dobrej myśli, że Piotrek dotrze.
7: Co wy macie dla Piotrka takiego, to jedzenia.
6: Piotrek zajada się żelami energetycznymi, ma też naleśniki, jadł też ciasto bananowe wcześniej, ma też żelki, czekolady. No staramy się na tyle, na ile możemy. Akurat jeśli chodzi o dietę, to Piotrek o to dbał z jakimś dietetykiem. My akurat nie byliśmy od tego. My jesteśmy tutaj od tego, żeby jak coś, to coś tam podać i od sprzętu, żeby transmisja trwała.
1: Mówił naszej reporterce Karol z zespołu YouTubera. Teraz aktualnie mnie Piotrek śpi do 6, ale my całą redakcją trzymamy kciuki za bezpieczne dotarcie do celu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24. Can't touch this.

Phone. Tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A mają dla nas Arkadiusz Stępień-Biernikowski. Dzień dobry.
2: Jestem, zapraszam.
3: Tragiczny finał poszukiwań w Krakowie. W Lesie Wolskim odnaleziono zwłoki nastolatki. Polska 2050 chce dyskusji nad zrównaniem wieku emerytalnego. W tych faktach także o walce o utrzymanie w ekstraklasie. Powiemy, kto odpadł, kto się utrzymał i jakie emocje panowały wczoraj na meczu Widzew Łódź z Piastem Gliwica. Dwa dni ogromnych poszukiwań i tragiczny finał. W Lesie Wolskim w Krakowie odnaleziono zwłoki nastolatki. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiona 12-letnia Ela. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. On wyjaśni, jakie są obecne ustalenia policjantów.
4: Wszystko wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z zabójstwem. Ze wstępnych oględzin wynika, że do śmierci nastolatki nikt się nie przyczynił. W akcji poszukiwań 12-letniej dziewczyny brało udział kilkuset funkcjonariuszy. W ostatnim etapie działań przeczesywali cały powiat Krakowski.
5: Poszukiwania zaginionej 12-latki zakończyły się. No niestety nie mają one szczęśliwego zakończenia. Rodzina zaginionej 12-latki została poinformowana.
4: Mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Akcja została zakończona, bo zarówno rysopis, jak i ubiór odnalezionej nastolatki zgadzają się z wyglądem poszukiwanej Eli. Co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci, to wskaże sekcja zwłok.
3: O zrównaniu wieku emerytalnego chce rozmawiać Polska 2050. Liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada na ten temat dyskutować w trakcie swoich spotkań z wyborcami. Na linii teraz reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Kasprze, czy w tej sprawie pojawi się projekt ustawy?
6: Na razie minister funduszy zamierza jedynie dyskutować na ten temat.
7: Uważam, że sprawa emerytur to jest też nieuświadomiona przez młodych najważniejsza sprawa dla nich.
6: Usłyszałem od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Temu pomysłowi mocno kibicuje opozycja.
8: Życzę powodzenia Polsce 2050 z tym elementem programu. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że obniżyliśmy wiek emerytalny do tego, który podwyższyła wcześniej Platforma.
6: Powiedział mi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
1: Fakty o poranku w RMF FM.
3: Nowe technologie i wyzwania w ratownictwie wodnym. O tym między innymi rozmawiają ratownicy z Polski i Europy na konferencji On Duty w Gdyni. Wśród prezentowanych rozwiązań jest między innymi Sea Bob Rescue. Urządzenie przypominające bojkę ratowniczą, ale z elektrycznym napędem strumieniowym. Wykorzystywane już przez WOPR w województwie lubuskim.
9: Jest to na ten moment jedyny sprzęt, który pływa jednocześnie nad i pod wodą.
10: Jak się tym steruje?
9: Pozycja, na której przyjmujemy na Sea Bobie, operator łapie się za dwa uchwyty. De facto my leżymy na tym Sea Bobie i pozycja, na której płyniemy, to jest pozycja tak, jakbyśmy płynęli normalnie. Łapiemy się za uchwyty, dodajemy za pomocą triggera gaz i płyniemy do osoby poszkodowanej.
10: Jak szybko można na tym płynąć?
9: Do 26 km na godzinę.
10: I taką akcję ratowniczą to diametralnie zmienia?
9: Dokładnie tak. No, robiliśmy testy, porównywaliśmy najlepszych, że tak powiem, pływaków. To jest nieoceniony sprzęt przy wspomożeniu pracy ratownika, więc jak najbardziej na duży plus.
3: Z Milanem Żeromskim, przedstawicielem producenta, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Termalika Nieciecza, Arka Gdynia i Lechia Gdańsk żegnają się z piłkarską ekstraklasą. Na emocjach w walce o utrzymanie Cezary Dziwiszek, który był na meczu Widzewa z Piastem. Czarku, łodzianie odetchnęli?
11: Oj tak, bardzo głęboko. Wczoraj Widzew wygrał 2-1 i przynajmniej kilka z tych kilkunastu milionów euro wydanych na transfery i pensje przez Roberta Dobrzyckiego się nie zmarnowało.
12: Nauczka z tego sezonu jest taka, że pokora i jeszcze raz pokora i ciężka praca pcha, chodzi przed upadkiem.
11: Aleksander Wukowicz, trener Widzewa, który ani nie upadł, ani nie spadł. Z utrzymaniem Krakowia po remisie z Koroną 1-1 spada Lechia, która mając wszystko w swoich rękach przegrała w Niecieczy z Termaliką 2-3. Marnym pocieszeniem dla Tomasa Bobczeka z Lechii po dwóch golach jest tytuł króla strzelców, szczególnie, że wczoraj nie strzelił karnego. 5 odjętych karnie punktów jego drużynie przed sezonem zaważyło i w przyszłym roku derby Trójmiasta tylko w pierwszej lidze.
3: Tyle Cezary Dziwiszek o sporcie w faktach, a kolejna dawka informacji w porannym wydaniu. Te startuje punktualnie o 7. Zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Ładna ta niedziela, słonecznie na południu kraju, od 9 w Lublinie, w Kielcach i Krakowie, 11 we Wrocławiu, po 12 w Zielonej Górze i Warszawie, więc lepiej na cebulkę teraz się ubrać. Parasole potrzebne na północnym zachodzie od Gdańska przez Koszalin i w Szczecinie, ale dziś to nawet do 27 stopni w Opolu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: 6 minut po 6, tu weekendowy poranek w RMF FM.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawi Bogdan Zalewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam. Rządowe reakcje na prowokację wymierzoną w rodzinę prezydenta. Pilne narady po fałszywym alarmie telefonicznym. Ktoś zadzwonił z kłamliwą informacją o pożarze w domu rodziny prezydenta. Zebraliśmy wiedzę o tym zdarzeniu. Przytoczymy komunikaty i komentarze władz. W faktach także zmasowany nocny atak Rosjan na stolicę Ukrainy. Wielkie demonstracje przeciwko serbskim władzom w Belgradzie. Chaos na scenie festiwalu w Cannes. Prowokacja wymierzona w rodzinę prezydenta Karola Nawrockiego przedmiotem pilnych rządowych narad. Pierwsza odbyła się w nocy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceministrów oraz szefów Państwowej Straży Pożarnej i Policji. W kolejnym spotkaniu ma wziąć udział premier. Donald Tusk napisał na portalu X, że Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym prezydenta Nawrockiego. Rzeczniczka MSWiA przekazała, że lokal, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do głowy państwa, ale do członka jego rodziny i dlatego adres ten nie jest objęty osłoną Służby Ochrony Państwa. Wcześniej rzecznik prezydenta powiadomił, że służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Rafał Leśkiewicz przypomniał, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Dodał, że rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. W radiu RMF FM trzymamy rękę na pulsie, zbieramy nowe fakty. Co najmniej jedna osoba zginęła w nocnym zmasowanym ataku Rosjan na stolicę Ukrainy, Kijów. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, 21 osób, w tym 15-latek, zostało rannych. 13 trafiło do szpitala, z czego stan 3 jest poważny. Przez całą noc w mieście rozlegały się wybuchy po ataku dronów i uderzeniach pocisków. Wielu mieszkańców schroniło się w metrze. Potężny protest w stolicy Serbii. Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyły w antyrządowej manifestacji w Belgradzie, zorganizowanej przez studentów. Demonstranci domagali się przeprowadzenia uczciwych, przedterminowych wyborów. Oskarżali władze o korupcję i zaniedbania. Ich zdaniem to właśnie takie rządy doprowadziły do zawalenia się budynku dworca kolejowego w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Zginęło wtedy 16 osób. Należy najpierw zapewnić, by wybory były rzetelne i uczciwe, aby uniknąć kradzieży i oszustw. Nie twierdzę, że tylko ten rząd to robi. Kradzieże trwają od 100 lat i nie mogę się już pogodzić z faktem, że ktoś bez przerwy okrada kogoś innego. Musimy temu przeszkodzić. Ci młodzi ludzie chcą żyć w prawdzie. Wszyscy musimy ich wspierać, abyśmy wreszcie wyszli z tego impasu. Tak komentował jeden z demonstrantów. Prezydent Serbii, Aleksandar Vučić, zapowiedział, że wybory odbędą się jesienią. Jednocześnie władze krytykują organizatorów protestu, nazywając ich terrorystami wspieranymi przez zagranicę. Zamieszanie na scenie w Cannes podczas wręczania nagrody za reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego. O szczegółach nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
3: Komentatorzy podkreślają, że Paweł Pawlikowski już po raz drugi zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera w Cannes. Pierwszy raz 8 lat temu za film Zimna wojna, teraz za dramat Ojczyzna. To dowód, że jestem zdecydowanie najlepszym reżyserem, skomentował żartobliwie Pawlikowski. Tym razem zdobył on tę nagrodę ex aequo z twórcami hiszpańskiego filmu Czarna kula o losach trzech homoseksualistów w Hiszpanii, m.in. za rządu Franco. Powstało na scenie zamieszanie, bo znany kanadyjski reżyser Xavier Dolan, który sam jest gejem, tak długo na scenie gratulował Hiszpanom, że trochę o Pawlikowskim zapomniał. Później zapomniano też o wręczeniu statuetki Polakowi. Twórca Ojczyzny, lekko poddenerwowany, zasugerował, że cytuję, reżyseria ceremonii była katastrofą.
2: Lech Poznań 10 raz zdobył tytuł mistrza Polski. Piłkarze kolejorze odebrali złote medale i mistrzowski puchar. Dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał z uczestnikami zwycięskiej fety.
4: Emocje się udzielają bardzo mocno.
5: Niesamowita była ta atmosfera. Kibice są po prostu tak oddani i wierni. Zwłaszcza w tym kotle. Ja byłam pierwszy raz i na pewno nie ostatni, mam nadzieję. Bardzo nam się podobało. Byliśmy całą rodziną, z dziećmi, ze znajomymi. Polecam wszystkim.
6: Jak było?
7: Idziemy dobrze.
8: To są moje 10 tytuł.
6: Ile lat pan już kibicuje?
8: Mam 68 do 60, bo od 8 lat miałem, jak pojechałem pierwszy raz na Dębiec na mecz.
2: Pozdrawiamy starego wiarusa kolejorzy i gratulujemy sukcesu kibicom i drużynie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Przyjemny poranek, wiadomo, tak 5 po 7 to lepiej ubrać się na cebulkę. Teraz od 10 stopni w Zakopanem, przez 13 w Kielcach i Lublinie, po 15 w centrum, do 16 w Zielonej Górze, na północnym zachodzie deszczowo, na południu parasole warto mieć pod ręką w większości kraju, po południu wszędzie, tak, ale to będzie taki przyjemny deszcz, bo na termometrach nawet do 27 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj, do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Po południu te parasole. A teraz weekendowy poranek w RMF.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam o tym już teraz Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam. Poszukiwani prowokatorzy. Pilna rządowa narada po fałszywym alarmie. Sprawa dotyczy rodzinnego mieszkania prezydenta Nawrockiego w Gdańsku. Z rzeczniczką resortu spraw wewnętrznych administracji na temat incydentu rozmawiał dziennikarz RMF FM. Płonie hala w Gorzowie Wielkopolskim. W budynku działała sala zabaw dla dzieci. Zwroty akcji w Ekstraklasie. Posłuchajcie, które z polskich drużyn zagrają w europejskich pucharach. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa rozpoczyna się właśnie pilna odprawa premiera z ministrami i przedstawicielami służb. Przypomnijmy powód. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie służby wyważyły drzwi w rodzinnym mieszkaniu prezydenta Nawrockiego w Gdańsku i weszły do środka. Wewnątrz nikogo nie było. Na linii teraz reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie, Kasprze. Kto dokładnie bierze udział w narazie?
3: O całej sprawie premier rozmawia z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, koordynatorem służb specjalnych, a także z szefami służb, komendantami głównymi Policji, Straży Pożarnej, dyrektorem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Kasprze, dlaczego mieszkanie nie było chronione przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa?
3: No to dobre pytanie. O to zapytałem przed chwilą rzeczniczkę MSWiA.
4: Mieszkanie, pod które wpłynęło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, tylko do rodziny prezydenta. W związku z tym tutaj nie jest wymagana w żaden sposób obecność funkcjonariuszy SOP i mieszkanie, lokal nie jest ochraniany przez SOP.
3: Usłyszałem od Karoliny Gałeckiej. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych o całej sprawie napisał tak, tu cytat, użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje.
2: Blisko 100 strażaków walczy z pożarem hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Ogień wybuchł nad ranem. Nikt nie został poszkodowany. Przekazał RMF FM rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gorzowie, aspirant Karol Brzozowski.
5: Jesteśmy na etapie gaszenia, ten pożar jeszcze nie został zlokalizowany. Gonimy też sąsiednie budynki, czyli sąsiednie hale, które się znajdują w bardzo bliskiej okolicy. Znajduje się też galeria handlowa. Na szczęście w budynku w trakcie wybuchu pożaru nikogo nie było.
2: W budynku objętym ogniem działała sala zabaw dla dzieci. Zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na rmf24.pl. Na jednej z fotografii widać za oknem żar we wnętrzu budynku. Zaskakujący
1: zwrot... W faktach RMF FM.
2: Sam zostałem zaskoczony. Zaskakujące zwroty akcji towarzyszyły ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. O 4 miejsca dające grę w europejskich pucharach walczyło 6 zespołów. Rywalizację o miejsce od 2 do 5 śledził Wojciech Marszy z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak jest, dzień dobry.
2: Witamy Wojtku. Kogo zobaczymy w europejskich pucharach?
6: W eliminacjach Ligi Mistrzów obok Lecha zagra Górnik. Zabrzanie przypieczętowali pierwszy od 35 lat srebrny medal Ekstraklasy, pewnie pokonując 6-2 Radomiaka.
7: Gramy w eliminacjach Ligi Mistrzów.
6: Mówił Rafał Janicki, obrońca Górnika. Sezon na trzecim miejscu kończy Jagiellonia, która zagra w kwalifikacjach Ligi Europy. Tuż za podium Raków, który wystąpi w kwalifikacjach Ligi Konferencji, podobnie jak piąty GKS. Katowiczanie po dramatycznym meczu zremisowali 1-1 z Pogonią. Bramka na wagę pucharów padła w doliczonym czasie gry, po tym gdy czerwoną kartkę zobaczył bramkarz drużyny ze Szczecina. Wcześniej na piątym miejscu była jeszcze Legia.
8: Niesamowita historia i bardzo szczęśliwa.
6: Spuentował ten niesamowity dreszczowiec Rafał Górak, trener Gieksy, która wraca do europejskich pucharów po 23 latach.
2: Dziś w Rewie pojawia się szansa na silniejsze podmuchy. Po wczorajszej lekcji cierpliwości i dość słabym wietrze, który jest przecież niezbędny do rozegrania Pucharu Polski w Łydce Żwingu. Zawodników z Poznania, Kubę i Jana, o warunki pytał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: Rewa to jest dobre miejsce, żeby pływać?
10: Oj, najlepsze.
11: Tutaj można iść z jednej strony cypla albo z drugiej. Z jednej strony jest fala, z drugiej strony masz płaską wodę. To się raczej nie zdarza. To jest taki ewenement dosyć duży. Nie? Na świecie myślę, że nie ma aż tak wielu takich miejscówek w ogóle.
12: Pływamy tak naprawdę przy każdym kierunku wiatru, niezależnie skąd wieje. Wyjdziemy z jednej, wyjdziemy z drugiej i się można pościgać. Tylko musi ten wiatr być.
2: Tego życzymy w Rewie. Wiatr, czyli wind, z definicji jest niezbędny do uprawiania windsurfingu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: bez wiatru w pogodzie, ale za to deszczowo w okolicach Gdańska, Koszalina i Szczecina. A tak to słoneczna niedziela w większości kraju, na termometrach od 10 stopni w Zakopanem przez 14 w Łodzi, Katowicach do 16 w Zielonej Górze. To nie ostatnie słowo w pogodzie, bo w południe to nawet 25 kresek zobaczymy na południu kraju, a w poniedziałek bardzo podobnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: 5 minut po 8, weekendowy poranek.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM przed mikrofonem Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Po fałszywym alarmie i siłowym wejściu służb do gdańskiego mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, premier Tusk zapowiada ściganie sprawców oraz zmiany w prawie. O szczegółach opowie reporter RMF FM. Kolejny spektakularny sukces Łatwoganga. Influencer zebrał 12 milionów złotych. To suma przeznaczona na leczenie 8-letniego Maxa. Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok na podium piłkarskiej ekstraklasy. To uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny prezydenta, ale także całego państwa, oświadczył premier Donald Tusk przed posiedzeniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Szef rządu zwołał naradę z ministrami i przedstawicielami służb po tym, jak wczoraj wieczorem, po fałszywym alarmie, służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, które należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Na linii ponownie Warszawa, reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witamy serdecznie,
2: Kacprze. Jakich działań oczekuje premier po wczorajszych wydarzeniach?
3: Szef rządu podkreślił, że z jednej strony ważna jest teraz możliwie szybka identyfikacja i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za te prowokacje. Z drugiej, Donald Tusk mówił także o potrzebie przeglądu obecnych procedur.
4: Musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens, aby straż pożarna, policja, pogotowie były bardziej odporne na tego typu fałszywe zgłoszenia. Poproszę także o przegląd stosowania prawa w Polsce. Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre.
3: Premier podkreślił, że za tego typu działania grozi kilkanaście lat więzienia, jednak prawo, tu cytat, i tak nie odstrasza sprawców prowokacji. Niewykluczone więc, że czeka nas zmiana prawa w tym zakresie.
2: Uwaga kierowcy. Utrudnienia na autostradzie A4 w Śląskiem między węzłami Łany i Nogowczyce. Samochód dostawczy uderzył w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Od 2 godzin w Krakowie trwa głosowanie referendalne. Mieszkańcy wydani są opinię dotyczącą przedterminowego odwołania prezydenta oraz Rady Miejskiej. Każda uprawniona osoba otrzyma w lokalu wyborczym 2 karty do głosowania. Nasz krakowski reporter Paweł Konieczny przypomni zasady i obostrzenia. Dzień dobry, Pawle.
5: Dzień dobry. W Krakowie utworzono 453 obwody, w których swój głos może oddać blisko 600 tysięcy osób uprawnionych do otrzymania karty referendalnej. Lokale można odwiedzać do 21:00. Do tej godziny obowiązuje także cisza referendalna. To oznacza, że nie można publikować sondaży, agitować oraz rozpowszechniać nowych materiałów referendalnych, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Dodatkowo w czasie ciszy referendalnej zabronione jest zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w plebiscycie. Za jej złamanie grozi grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych.
2: Łatwogang osiągnął cel. Zebrał 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego z Leska, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna, DMD. Znów się zjednoczyliśmy. Pokazaliśmy, jak się pomaga, mówił szczęśliwy influencer.
6: Wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max na pewno to ogląda, albo potem obejrzy. Max, masa miłości, a ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem.
2: Skomentował Łatwogang, który jedzie dalej do Gdańska. Do celu ma jeszcze 177 km i już zapowiedział kolejną zbiórkę dla 4-letniego Adasia z dystrofią mięśniową Duchenna.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe, Patryk Serwański i piłka w grze.
3: Oczywiście ekstraklasa.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Uepa! Dos, tres, un pasito.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: O godzinie 10 najnowsze wydanie ma dla nas Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się, zachęcam do słuchania. Służby mają dołożyć maksymalnych starań, by zatrzymać autorów prowokacji. Tak premier Tusk reaguje na fałszywy alarm o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego. W domu nikogo nie było, służby siłowo weszły do środka. Bloki mieszkalne, poczta i restauracja w Kijowie ucierpiały w zmasowanym rosyjskim ataku. W faktach sportowych bilans bramkowy ostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Służby muszą jak najszybciej zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami telefonicznymi, podkreślił premier Donald Tusk.
3: Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenia, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i z narastającym poczuciem zagrożenia, no bo wiadomo, że są to sytuacje co najmniej dyskomfortowe dla tych, którzy są ofiarami takiej prowokacji.
2: Premier Tusk zakomunikował, że w nocy rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Nawrockim w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu rodziny głowy państwa. O pilnej rządowej odprawie w związku z tym kolejnym już incydentem w ostatnich dniach piszemy szerzej na naszej stronie internetowej. Polecamy rmf24.pl. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 53 odniosły obrażenia. Taki jest bilans nocnego rosyjskiego ataku na Kijów i obwód kijowski. Jak przekazały lokalne władze, uszkodzone zostały budynki mieszkalne w 7 z 10 dzielnic stolicy Ukrainy. Pociski trafiły m.in. w główną siedzibę ukraińskiej poczty przy Placu Niepodległości w centrum Kijowa, w wejście do stacji metra Łukjaniwska i w lokal sieci McDonald's. W ostrzale ucierpiało też Muzeum Narodowe Czarnobyl, poświęcone katastrofie w elektrowni atomowej. Dogaszany jest pożar budynku hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Z ogniem od rana walczyło blisko 100 strażaków. Ze strażą rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jakie działania są teraz podejmowane?
4: Trwa przelewanie pogorzeliska wodą, by wyeliminować potencjalne zarzewia ognia. Spaliła się hala o powierzchni 3000 m2. 1/5 dachu wpadła do środka, a jedna ze ścian częściowo się zawaliła, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej.
5: Duża hala, w której znajdowała się sala zabaw, park linowy, a więc materiały, które były zgromadzone, stanowiły materiał łatwopalny, pianki, różnego rodzaju zabezpieczenia. Stąd ogromne zadymienie, które było widoczne z dużej odległości poza miastem.
4: Nie było osób poszkodowanych, nie ma zagrożenia, które mogłoby być spowodowane zadymieniem. Strażacy obronili też przed ogniem inne pobliskie budynki. Przyczynę pożaru będą teraz badać śledczy.
2: Za chwilę wieści dla kibiców, ale wcześniej podopingujemy słońce. Oddajemy głos do Kutna i ciepło uśmiechamy się do Gabrysi. Gabrysiu, gdzie dziś będzie upalnie?
6: Na zachodzie będzie temperatura najwyższa 28 stopni, 26, 25. Na niebie będzie dużo deszczowych chmur. Najchłodniej będzie na północy 21 stopni, 20 stopni. A w Kutnie będzie 25 stopni z przelotnymi opadami deszczu.
2: Prognozowała Gabrysia, uczennica 6 klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie. Szóstkę stawiamy za tę prognozę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe, Patryk Serwański i Patryku, grad goli.
8: Tak, na zakończenie sezonu piłkarskiego.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: Kłaniam się nisko, zachęcam do słuchania. O ściganiu prowokatorów informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek o fałszywym alarmie wymierzonym w rodzinę prezydenta Nawrockiego. Rosja znów użyła przeciwko Ukrainie hipersonicznego pocisku balistycznego. Łatwo ganga, jazda na maksa. Influencer nie ustaje w wysiłkach, zebrał kolejną gigantyczną sumę. Tym razem dla chorego ośmiolatka, a na tym nie koniec. Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Spotkanie zwołano po tym, jak wczoraj wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo wyszły do mieszkania w Gdańsku należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przed kancelarią premiera jest reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
3: Jestem, witam.
2: Witamy serdecznie, Kasprze. Jaki był przebieg wczorajszego zdarzenia?
3: Jak informowali uczestnicy narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, fałszywy alarm dotyczący pożaru w mieszkaniu wpłynął do Centrum Powiadamiania Ratunkowego SMS-em. Służby próbowały skontaktować się z numerem, z którego przyszła wiadomość. Następnie pojawił się drugi SMS, w którym zawarto fałszywą informację o zatrzymaniu krążenia u dzieci mających znajdować się w mieszkaniu. Służby pracują nad ustaleniem tożsamości osoby, która zgłosiła ten fałszywy alarm, przekazał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
4: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
3: To fałszywe zgłoszenie otrzymały wczoraj trzy służby: Państwowy System Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna i Policja. Sprzed kancelarii premiera Kacper Wróblewski.
5: Ukraina w ogniu.
2: W nocnym ataku Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Został on wystrzelony w kierunku Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To trzeci przypadek, gdy Moskwa sięgnęła po system rakietowy średniego zasięgu, zdolny także do przenoszenia głowic jądrowych. Prezydent Ukrainy dodał, że atak był wyjątkowo silny. Rosjanie użyli w sumie 600 dronów i 90 rakiet, w tym Oriesznika. Najwięcej trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 83 zostały ranne. Ważne, aby to nie pozostało bez konsekwencji dla Rosji, apelował Zełenski. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć pokój i chronić ludzi. Wszystko. Ważne jest, aby Ukraina nie była sama. Potrzebne są decyzje ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy i innych, aby ten stary Oriesznik w Moskwie wreszcie wypowiedział słowo pokój, powiedział prezydent Ukrainy. Oriesznik znaczy leszczyna. W przypadku Putina można odczytać epitet Zełenskiego jako leśny dziadek w Moskwie. Ten chłopak przywraca nam wiarę w dobro, mówili naszej dziennikarce Magdalenie Gnajnert, mieszkańcy, którzy wychodzili na trasę pokonywaną przez Łatwo Ganga, żeby go zobaczyć i dodać mu sił. Influencer wyruszył z Zakopanego do Gdańska rowerem, by uzbierać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Cel finansowy tej jazdy na Maxa został osiągnięty 177 kilometrów przed celem podróży.
6: To przywraca wiarę, że internet to nie są tylko złe treści, tylko ludzi dobrej woli jest więcej i trzeba rzeczywiście wierzyć w to. I młodzież jest wspaniała, także mnie to przywraca wiarę w młodych ludzi właśnie.
7: Pani płacze.
8: Płacę, bo jestem mamą trójki dzieci i chciałabym, żeby moje dzieci oglądały tylko takie rzeczy w internecie. Poza tym jestem po nowotworze i to jest niesamowita robota, co on robi.
2: A Łatwo Gang jedzie dalej i zbiera pieniądze dla kolejnego dziecka z dystrofią mięśniową Duchenna, 4-letniego Adasia. Na kortach w Paryżu właśnie rozpoczyna się wielkoszlemowy Roland Garros. W turniejach singlowych występuje na razie 128 zawodniczek i 128 zawodników. Dzisiaj niektórzy już pożegnają się z imprezą. A w faktach witamy Patryka Serwańskiego z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, jakie są sumy w puli nagród?
9: Ponad 61 milionów euro. Zwycięzcy turniejów singlowych dostaną po 2 miliony 800 tysięcy euro, a już odpadnięcie w pierwszej rundzie tego turnieju, no to jest nagroda, jeżeli tak można powiedzieć, w wysokości 87 tysięcy euro.
2: A już dziś pojedynki z udziałem biało-czerwonych.
9: No w stawce mamy 6 naszych tenisistów. Na początek dwie doświadczone zawodniczki wyjdą na kort. Jako pierwsza, najwcześniej za 1,5 godziny, Magda Linet. Jej rywalką będzie młoda Czeszka Teresa Walentowa.
10: Trochę się obawiam, bo jednak właśnie te młode, głodne dziewczyny są dużo bardziej zdeterminowane i nagle się okazuje, że właśnie ta determinacja potem przeważa. Powoduje, że to rywalka wygrywa.
9: Uważa redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Po południu Magdalena Fręch powalczy z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę.
2: Będziemy trzymać kciuki za Polki. Obil nasze rakiety górą.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka, a w studiu...

Fon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM.
2: Na radarze nasłuchujemy i przekazujemy informacje. Kto skorzysta z jednorazowych odpraw w Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Reporter RMF FM uzyskał istotne informacje dla pracowników odchodzących z górnictwa. Waga badań profilaktycznych. Posłuchajcie, jak istotna jest diagnostyka. Nasz dziennikarz przekaże dane zaprezentowane na kongresie w Krakowie. Na koniec o starciu naszych krajowych gigantów szczypiorniaków. Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. To jeden z elementów programu poprawy trudnej sytuacji w ODSW. Reporter RMF FM Marcin Buczek ustalił, ile osób w spółce może skorzystać z takiej odprawy.
3: Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej 3-letnim stażem, a ich odejście z górnictwa ma być definitywne. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach. Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat. Łącznie obejmuje on ponad 4200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 złotych.
2: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Łodzią. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Autostrada A1 w kierunku Gdańska była zablokowana przez niemal 8 godzin. Kierowca Citroena, którego tożsamość wciąż ustalamy, wjechał na autostradę pod prąd i zderzył się z samochodem Audi. Zginął na miejscu, przekazała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach Aneta Kotynia. Po zderzeniu oba samochody stanęły w ogniu. Pojazd sprawcy wypadku był tak zniszczony, że dopiero po dokładnych oględzinach udało się ustalić markę.
4: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
2: Ponad 3,5 miliona osób w Polsce zgłosiło się do programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. Takie dane zaprezentowano w Krakowie podczas 24. Kongresu Medycyny Rodzinnej. Moje Zdrowie rok temu zastąpiło program Profilaktyka 40+. Obrady śledził reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michale. Co wynika z danych? Kto najczęściej zgłasza się na badania?
5: Dzień dobry. Najczęściej, jak dotąd, kobiety między 20 a 40 rokiem życia. Tym, że zgłaszają się właśnie najmłodsze uprawnione osoby, zaskoczony nie jest nowy prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski.
6: Cieszę się bardzo, że osoby młode, które tak ważne są dla populacji polskiej, wybitnie się chcą diagnozować, żeby spowodować taką modę na zdrowie.
5: Prawo do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie mają wszyscy, którzy skończyli 20 lat do 50 urodzin. Takie badania można wykonywać raz na 5 lat, a potem raz na 3 lata. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety na temat stylu życia na internetowym koncie pacjenta albo na miejscu osobiście w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
2: Francuska policja tymczasowo złagodziła kontrole graniczne w porcie w Dover, gdzie tysiące urlopowiczów zmaga się z długimi opóźnieniami. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, przyczyną jest wdrożenie cyfrowego systemu monitorującego wjazdy i wyjazdy osób spoza Unii Europejskiej.
7: Od wdrożenia Brexitu kolejki przy wjazdach do portów i do tunelu pod kanałem La Manche są stałą przeszkodą dla Brytyjczyków udających się do kontynentalnej części Europy. Unijny system, który zastępuje pieczątki w paszportach obowiązkową cyfrową rejestracją przy przekroczeniu granicy, zaczął w pełni działać w zeszłym miesiącu, ale wzmożony ruch w długi weekend i temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza wystawiły go na próbę. Strona francuska odpowiedziała pozytywnie na apel brytyjskich służb imigracyjnych i odprawa w porcie Dover odbywa się znowu według starej procedury, a to dopiero druga połowa maja. Nowy system cyfrowej rejestracji wystawiony zostanie na największą próbę w okresie wakacyjnym.
2: Za 3 kwadranse w Płocku rozpocznie się pierwszy mecz finałowy w Superlidze piłkarzy ręcznych. Na linii redakcja sportowa RMF FM, Patryk Serwański w faktach. Patryku, Orlen Wisła podejmuje Industrię Kielce. Kolejne starcie gigantów.
8: Obie drużyny zdominowały klubowe rozgrywki. Od 2008 roku nieprzerwanie mistrzostwo trafia do Płocka albo do Kielc. Przez wiele lat płoczanie nie dawali sobie rady z drużyną z Kielc, ale od 2 lat to oni dominują na krajowych parkietach i teraz też wydają się faworytem finału. Zdaniem skrzydłowego Industrii Arkadiusza Moryty kluczowa może być forma bramkarzy.
9: My jesteśmy w stanie ich zaskoczyć 2-3 detalami i oni tak samo nas, więc wiadomo, detale są ważne, bo to są takie dodatkowe bramki czasem, ale nie jest tajemnicą, że bardzo ważnym czynnikiem w tych dwóch meczach będzie bramka i to ona często decyduje o tym, kto wygrywa.
8: A drugi mecz finału w Kielcach, 31 maja.
2: No zobaczymy, który z bramkarzy obroni więcej strzałów. Powrócimy w kolejnych faktach do krajowego szczypiorniaka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. No, plany mam szerokie. Sopot, Zielona Góra.

0: telefon.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy nowe fakty w radiu RMF FM.
2: Kłaniam się Państwu i zapraszam. Doradca prezydenta Nawrockiego żąda wyciągnięcia odpowiedzialności w związku z siłowym wyjściem służb do mieszkania w Gdańsku. Rosną nadzieje na trwalszy spokój w rejonie Zatoki Perskiej. Są szanse na nowe porozumienie irańsko-amerykańskie. Przedmioty, które potrafią mówić, rzeczy znaczące niczym słowa. Posłuchajcie o roli scenografii w filmie i teatrze. Przykład poda profesor Monika Waniura-Kurosat z krakowskiej ASP. Mieszkanie, do którego weszły wczoraj służby, prezydent wpisał do swojego oświadczenia majątkowego, usłyszał reporter RMF FM od doradcy prezydenta Błażeja Pobożego. Przypomnijmy, wczoraj wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do członka rodziny Karola Nawrockiego. Ponownie dzisiaj łączymy się z Kasprem Wróblewskim. Witam serdecznie, zbierasz komentarze do tej sprawie.
3: Tak.
2: Rozmawiałeś z politykami, przytocz ich reakcję.
3: Doradca prezydenta Błażej Poboży domaga się decyzji personalnych wobec szefów służb lub kierownicy resortu spraw wewnętrznych.
4: Jeżeli możliwe jest wejście do lokalu rodzinnego pana prezydenta, głowy państwa, to znaczy, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w jakimś ogromnym kryzysie.
3: Służby ratunkowe zadziałały prawidłowo, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.
5: Ratownik nie jest od tego, żeby zastanawiać się, czy to przypadkiem nie jest mieszkanie Nawrockiego. A skąd ja mam wiedzieć? Co ja KRS prowadzę? Skąd ja mam wiedzieć, które mieszkanie Nawrockiego? Zresztą on sam spowodował w kampanii to, że nikt w Polsce nie wie do końca, które mieszkanie może być akurat Nawrockiego.
3: Jak usłyszałem od przedstawicieli kancelarii prezydenta, w mieszkaniu, do którego wczoraj weszły służby, na co dzień mieszka matka Karola Nawrockiego.
2: Myślę, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat może otrzymać dobre wieści, powiedział dziennikarzom podczas wizyty w Indiach sekretarz stanu USA Marco Rubio, pytany o porozumienie z Iranem. W ciągu ostatnich 48 godzin poczyniliśmy pewne postępy, współpracując z naszymi partnerami w regionie Zatoki Perskiej nad zarysem porozumienia. Jeśli się powiedzie, pozwoli nie tylko na całkowite otwarcie cieśniny bez opłat, ale też na rozwiązanie niektórych kluczowych kwestii, które stanowiły podstawę irańskich ambicji nuklearnych, stwierdził Rubio. Dodał, że tak długo jak Donald Trump będzie prezydentem USA, Iran nie będzie miał broni nuklearnej. Wysoki rangą przedstawiciel władz irańskich powiedział z kolei agencji Reutera, że Teheran nie zgodził się na przekazanie swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Według irańskiej agencji Tasnim pierwsze 30 dni po ewentualnym porozumieniu będą przeznaczone na odblokowanie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Rozmaitych dyscyplin sportu można dziś spróbować pod czujnym okiem zawodowców na pikniku olimpijskim w Lublinie. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, nie trzeba nawet wiedzieć, jak się nazywa sport, na który się porywamy.
6: Klękamy, łapiemy za wiosło i padlujemy.
7: Na klęczkach jest tak naprawdę najbardziej na początek bezpiecznie, jeżeli dopiero zaczynamy.
8: No człowiek się raczej nie potłucze, jak upadnie.
7: Dokładnie, nie potłucze się zarówno o wodę, deska jest bardzo wyporna i przyjmie każdego.
8: I jak się to nazywa?
7: SUP.
8: Łatwo się utrzymać na tej desce?
9: Tak. Nie, wywaliłam się, jestem cała mokra.
10: Ja tak.
8: I udało się nie wywrócić.
10: No.
11: Trzeba się wywrócić.
8: Dlaczego?
11: Kto się nie wywróci, ten się nie nauczy.
2: Zawodom na desce do stania i wiosłowania przeglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Do tych i innych sportów można się przymierzać do 18. A teraz zmiana stylu.
12: Kultura wysoka w faktach RMF FM.
2: Film, scenografia, dekoracja wnętrz, kostiumy. To niezwykły podręcznik album autorstwa profesor krakowskiej ASP. Monika Waniura-Kurosat opisuje w nim m.in. swoje inscenizacje filmowe.
13: Film dokumentalny z fabularnymi scenami reżyserowała pani Maria Guzy o Janie Potockim, autorze rękopisu znalezionego w Saragoście. I on tam układał tarota. Od państwa Sosenków otrzymałam przepiękne
2: słynnych
13: dwie...
2: Słynnych kolekcjonerów, rodzina krakowska, tak?
13: Tak jest, otrzymałam przepiękne dwie talie. I oni po prostu mi je dali, mówiąc tylko, pamiętaj, nie zgub.
2: Tarot był marsylski,
13: karty.
2: Czy jakiś inny?
13: To był chyba marsylski. To były stare, przepiękne karty, podniszczone, cudownie nam pasowały, tylko nie wolno żadnej zgubić. Więc drżałam o to, żeby te wszystkie karty, te arkana wielkie, małe, żeby były. I oczywiście trzeba się było przygotować, jak je rozłożyć, żeby aktorowi zaproponować jakiś układ.
2: Zgubiona karta, pomyślałem, to jest jak karta śmierć, 13, prawda? Jej już nie ma. Więc to trzeba uważać z kartami tarota, rzeczywiście.
13: Trzeba uważać, tak. To jest jakaś moc.
2: Moc filmowej scenografii widziana oczyma artystki. Cała moja rozmowa z panią profesor Moniką Waniurą-Kurosat jest na rmf24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No, ja ciągle sobie wyobrażam, jak to jest na tym supie. Pozdrawiamy wszystkich.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Pan i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: RMF Słoneczne Przeboje.
1: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Słuchajmy razem faktów RMF FM, a zaprasza Bogdan Zalewski.
3: Zamieńcie się w słuch. Cała seria różnych problemów z ruchem na krajowych trasach. Prosimy o uwagę kierowców na S3 na Dolnym Śląsku, w Małopolskim Gaju na Zakopiance oraz na drogach prowadzących w Beskidy. Śmierć mężczyzny w pożarze domu w podkarpackim Dobryninie. Problemy z wodą pitną w wielkopolskich gminach. W faktach także zajrzymy na krakowski festiwal naukowy. Uwaga kierowcy na S3 na Dolnym Śląsku. Samochód uderzył w barierę na węźle Jawor Wschód. Droga jest tam nieprzejezdna. Objazd przez węzeł Jawor Południe. Kłopoty także na trasie Kraków-Zakopane. W Gaju doszło do kolizji. Służby są już na miejscu. Korki tworzą się na trasach prowadzących w Beskidy. To znak, że turyści korzystają z dobrej pogody i właśnie w górach spędzają niedzielę. Aktualne informacje dla kierowców zebrał reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie są drogowe utrudnienia?
4: Na drodze numer 941 zatory tworzą się między Ustroniem i Wisłą oraz przy samym wjeździe do Wisły. Z kolei między Wisłą i Szczyrkiem, to już droga numer 942, zator jest w rejonie Przełęczy Salmopolskiej.
3: A jakie warunki panują na szlakach turystycznych?
4: Warunki do wędrowania w Beskidach są dobre i bardzo dobre, choć, jak powiedział mi jeden z ratowników GoPru, wysoko w górach może być wietrznie. Słoneczna pogoda w Beskidach, według prognoz, ma się utrzymać co najmniej do wtorku. W rejonie Babiej Góry po zimowej przerwie otwarto prowadzącą na szczyt Perć Akademików. To najtrudniejszy w Beskidach szlak z drabinkami i łańcuchami. Co ważne, to szlak jednokierunkowy, można nim tylko podchodzić. Ratownicy ostrzegają także o ciągle zalegających tam płatach zmrożonego śniegu i lodu.
3: 67-letni mężczyzna zginął w pożarze drewnianego domu w Dobryninie na Podkarpaciu, informuje rzecznik straży, starszy brygadier Marcin Betleja.
5: W momencie, gdy na miejsce dojechali ratownicy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Po przygaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny.
3: Przyczyny tragedii badają biegli z zakresu pożarnictwa i policja pod nadzorem prokuratora. Sanepid ostrzegł mieszkańców 4 miejscowości w powiecie gnieźnieńskim w Wielkopolsce. W wodociągu wiejskim Karniszewo wykryto bakterie grupy coli, nanosi reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Do czasu poprawy jakości wody mieszkańcy muszą przygotowywać się przed spożyciem oraz wykorzystaniem do przygotowania np. posiłków czy higieny dzieci. Komunikat wydany przez Sanepid dotyczy miejscowości Biskupice, Bożątew, Sokolniki i Karniszewo w powiecie gnieźnieńskim. Trwa dezynfekcja sieci wodociągowej, ograniczenia mają obowiązywać do czasu ponownego pobrania próbek i stwierdzenia braku obecności bakterii.
7: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
3: Za pół godziny w Krakowie rozpoczną się wykłady i rozmowy ostatniego dnia tegorocznej edycji Copernicus Festival. Profesor Justyna Olko opowie o zanikaniu różnorodności języków porównywalnym do kurczącej się bioróżnorodności.
8: Na jakimś poziomie przynajmniej te procesy zaniku można porównać. Ich skutki również są powiązane. To znaczy, jeśli zmienia się lokalny ekosystem, zmieniają się zasoby, zmienia się liczba dostępnych gatunków, to wpływa na jakość życia lokalnej ludności. Z kolei, jeśli umierają ich języki, gdzie ta wiedza pozwalająca nazwać, opisać i też zarządzać tą bioróżnorodnością, to znaczy zachować odpowiednie strategie względem chociażby polowań czy uprawy roślin, jeśli ta wiedza zanika, to może mieć to też negatywne skutki dla lokalnych ekosystemów.
3: Wydarzenia krakowskiego festiwalu można śledzić na bieżąco albo z odtworzenia na YouTubie. Zachęcamy. W parku Agricola w stolicy można dziś adoptować warszawiaka. A tak naprawdę chodzi o zaopiekowanie się stołecznym czworonogiem. Warszawskie schronisko na Paluchu wyjątkowo przeniosło się do centrum miasta.
9: Jest obecnych ponad 100 psiaków, które czekają na nowe domy. Można zapoznać się z takimi psiakami, bo może to być taki pierwszy kontakt. Natomiast oczywiście proces adopcyjny jest troszeczkę dłuższy, ale fajnie też spotkać te psy w takich warunkach miejskich, a nie tylko w boksach w schronisku.
10: Jest to kefir. Ma 6 lat, z nami jest od lutego. Straszna przytulanka.
11: Przytulanka i to sporych rozmiarów, prawda?
10: Przytulanka sporych rozmiarów, tak. Jest to ewidentnie pies w typie labradora, więc jest dość puchaty.
3: Z Sapał, 6-letni Kefir, a mówili wolontariusze schroniska na Paluchu. Jak informuje warszawski reporter RMF FM Igor Skrzypek, jeszcze przez godzinę można się zapoznawać z czworonogami szukającymi nowego domu. Bogdan Zalewski, bardzo dziękuję za uwagę. Kolejne fakty o 15 przedstawi Mateusz Bożek, a w Radiu RMF 24 już za chwilę usłyszycie o aktualnej sytuacji i prognozach na rynku pracy. Gościem Jakuba Śliwińskiego będzie Oskar Sobolewski, ekspert HRK Payroll Consulting. Wejdźcie na stronę rmf24.pl i kliknijcie ikonę playera. Warto.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Ja nie wiem, czy przez cały maj był w tym roku tak piękny poniedziałek, jaki szykuje się nam jutro. Słuchajcie, może taka pogoda powyżej temperatura powyżej pokojowej będzie w Olsztynie, Białymstoku, czyli Warmia, Mazury, Podlasie 23, ale poza tym wszędzie powyżej 25, a im bardziej na zachód, tym więcej czystego nieba. W zachodniej Polsce to nawet 27 w okolicach Zielonej Góry. No i tam naprawdę o chmurę będzie trudno.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Skoro Zielona Góra tak pięknie się...

wszystkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: FM? Mateusz Bożek, witamy.
2: Jestem, dzień dobry, zapraszam.
3: Kierowcy, ostrzegamy was przed utrudnieniami na małopolskim odcinku A4. Problemy także na Krajowej Dziesiątce, niedaleko Torunia. W przyszłym tygodniu niewykluczony dalszy spadek cen paliw. Posłuchajcie relacji naszego reportera. Na koniec sport. W piłkarskiej pierwszej lidze ciąg dalszy walki o awans do ekstraklasy. Trzy samochody zderzyły się na małopolskim odcinku A4 między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Utrudnienia także na Krajowej Dziesiątce na odcinku Toruń-Lipno. W pobliżu Głogowa zderzyły się dwie osobówki. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Mamy również dobrą wiadomość dla kierowców. W przyszłym tygodniu niewykluczone są przeceny na stacjach paliw. Rafinerie nieco obniżyły stawki hurtowe, a to przełoży się na niższy koszt tankowania. Sytuację na rynku paliw monitoruje dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie ceny zobaczymy w przyszłym tygodniu i o jakich obniżkach mówimy?
4: Już od wtorku powinniśmy zobaczyć obniżki rzędu kilkunastu groszy za litr zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. To niewiele, ale analitycy nie wykluczają, że kolejne dni utrzymają trend spadkowy.
5: Notowania ropy spadają. Inwestorzy znowu wierzą w to, że uda się zakończyć konflikt pomiędzy Iranem i USA i odblokować cieśninę Ormuz.
4: Mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl. Niewykluczone, że przełom rzeczywiście nadchodzi. Głosy z obu stron konfliktu na Bliskim Wschodzie, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i Iranu, przyznają, że projekt porozumienia jest na stole. Według doniesień irańskiej agencji Tasnim, dokument zakłada, że ruch tankowców w cieśninie Ormuz wróciłby do normy w ciągu miesiąca. Takie porozumienie mogłoby gwałtownie obniżyć ceny paliw.
3: Rosja znów użyła pocisku Oriesznik przeciwko Ukrainie, bo boryka się z impasem w wojnie. Tak, kolejny rosyjski atak z użyciem pocisku hipersonicznego, komentuje prezydent Francji Emmanuel Macron. Z kolei szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas określiła ten czyn jako lekkomyślne balansowanie na krawędzi konfliktu nuklearnego. Zapowiedziała, że Unia Europejska poszuka sposobów na zwiększenie presji na państwo Władimira Putina. Niemal przez całą minioną noc Rosja atakowała Kijów i obwód kijowski. Użyła co najmniej 600 dronów i 90 rakiet, w tym wspomnianego Oriesznika. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 53 odniosły obrażenia. Lekarze odnotowują coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Na ten problem zwracają uwagę uczestnicy kończącego się dzisiaj w Krakowie Kongresu Medycyny Rodzinnej. Rosnąca liczba pacjentów to efekt tego, że jest coraz cieplej. Jak się zabezpieczyć?
6: Przede wszystkim stosujmy repelenty, czyli substancje, które nakładamy bezpośrednio na skórę i które mają za zadanie uchronić nas przed ukąszeniem kleszczy czy komarów. Jeżeli wybieramy się w tereny bardzo mocno zalesione, ale też trawiaste, to nie są tylko i wyłącznie lasy. Pamiętajmy też o stosowaniu odpowiedniej odzieży, czyli to może być odzież z dłuższym rękawem.
7: Kleszcze są też w mieście.
6: Zdecydowanie tak. Na placach zabaw też są kleszcze.
3: Opisuje dr Małgorzata Warszawska-Socha. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam mamy cenne informacje dla spędzających wiosną czas na świeżym powietrzu.
8: Sport w faktach RMF FM.
3: Zdecydowane zwycięstwo Industrii Kielce w pierwszym meczu finałowym Superligi Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie wygrali na wyjeździe z Orlen Wisła Płock 30-25. Rewanż za tydzień w Kielcach. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław wracają do ekstraklasy. A kto powalczy o awans w barażach? Za półtorej godziny początek ostatniej kolejki sezonu w Betlig pierwszej lidze. Patryk Serwański w Faktach Teraz. Patryku, wyjaśnij, które mecze będą kluczowe.
9: Dzień dobry. No choćby Wieczystej Kraków z Chrobrym Głogów. Te ekipy zajmują trzecią i czwartą lokatę w tabeli. Obie są pewne gry w barażach, ale walczą jeszcze o rozstawienie. Bardzo blisko baraży jest Ruch Chorzów. Wystarczy dziś remis. O ostatnie miejsce walczą ŁKS, Polonia Warszawa, Mieć Legnica czy Puszcza Niepołomice. Jeśli łodzianie wygrają z Górnikiem Łęczna, dopną swego. Inne ekipy muszą liczyć na potknięcie łodzian, a same muszą wygrać.
3: A w faktach za godzinę opiszemy wam, jak krakowska Wisła świętuje powrót do ekstraklasy. Zapraszam już teraz.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Popatrzę na niego i będę wiedział. Ciepło.
10: Ciepło.
2: Ciepło. Krótki rękaw.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonem Mateusz Bożek. Słuchamy.
2: Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 10 niedaleko Torunia. Utrudnienia także na autostradzie A4 w Krakowie. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców. Później o kolejnej zbiórce charytatywnej Łatwoganga, a także o kibicach Wisły Kraków, którzy świętują powrót klubu do Ekstraklasy. Szczegóły zna nasz reporter. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 10 koło Torunia. Jak informowaliśmy już w faktach, w Głogowie zderzyły się dwie osobówki. Droga w tej chwili jest zablokowana. Musicie uważać także na autostradzie A4 w Krakowie. W pobliżu węzła Kraków-Bielany zderzyły się trzy osobówki. W kierunku Katowic lewy pas jest zablokowany. Tu na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Jeszcze 120 km zostało Łatwogangowi do przyjechania rowerem z Zakopanego do Gdańska. Ze względu jednak na ekstremalne zmęczenie, ten odcinek wymaga olbrzymiego wysiłku.
3: W gruncie rzeczy będzie to 40, chcesz przejechać, chcemy. Przerwa, 4 dychy, przerwa i do końca już. Tak jest, myślę, że skończymy o 21.
2: Mówił influencer w nagraniu w mediach społecznościowych. W czwartek Piotr Hanke, pseudonim Łatwogang, w ramach charytatywnej zbiórki wyruszył w Polskę, aby zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa, chorującego na dystrofię mięśniową Duchenna. Cel udało się osiągnąć daleko przed metą, dlatego influencer ogłosił kolejną zbiórkę dla 4-letniego Adasia, również chorego na DMD. Już teraz udało mu się zebrać prawie 2 300 tysięcy złotych. Na trasie Łatwoganga witają go setki osób, którzy chcą okazać mu wsparcie.
4: Ja myślałam, że jakiś wypadek tutaj jest.
5: Wychodzicie i...
4: Łatwogang nagle tutaj.
5: Ty masz specjalnie przygotowany kartonik.
6: Zgadza się, jak najbardziej.
5: Co napisałaś?
6: Dasz radę dla Maxia. Jest to po prostu niesamowite, że jesteśmy w stanie znaleźć sobie tyle radości i chęci do pomocy, która w każdym z nas jest, natomiast na co dzień chyba o tym zapominamy.
7: Nikt mnie dawno tak nie doprowadził do łez jak ten dzieciak. Dawno tyle się nie napłakałam jak przez tego dzieciaka. Jestem mu ogromnie wdzięczna za wszystko.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Afera związana z Zonda Krypto przeniesiona na piłkarskie stadiony. I to dosłownie. Nazwa giełdy znika z tytułu stadionu Rakowa Częstochowy. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Marcinie, kto zdecydował o zmianie nazwy?
9: Uchwałę w tej sprawie podjęli częstochowscy radni. Dotychczasowa nazwa Zonda Krypto Arena Częstochowa zmienia się na Miejski Stadion Piłkarski Raków. To powrót do tradycyjnej nazwy. Jednocześnie zarząd klubu wypowiedział też sponsorską umowę. Argumenty radnych to kontrowersje i negatywne doniesienia związane z firmą branży kryptowalut. Według nich także dalsze utrzymywanie nazwy mogłoby rzutować na wizerunek zarówno Częstochowy, jak i klubu, który dzierżawi od miasta Stadion Rakowa.
2: Już za pół godziny ruszy ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi, a w niej starcie Wisły Kraków z Pogonią Siedlce. Bez względu na wynik, kibice z Krakowa już szykują się do świętowania. Wisła zapewniła sobie awans do Ekstraklasy po 4 latach pobytu na jej zapleczu. Jaki jest plan na dzisiejszą fetę? O tym nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
10: Spotkanie z Pogonią Siedlce ma obejrzeć nawet 33 tysiące fanów, bo tyle wejściówek sprzedano na ostatnią potyczkę tego rozdania ligowego. Przed meczem z murawy Stadionu Miejskiego wybrzmi hymn Wisły, który wykona mała armia Janosika. Dla kibiców wystąpią też Kamil Bednarek i Tomasz Organek. Po dzisiejszym meczu i dekoracji zawodnicy wraz ze sztabem wyruszą w stronę krakowskiego rynku głównego. Jak informuje klub, autokar ma dotrzeć tam około 2 godziny po zakończeniu spotkania, a sama feta odbędzie się przy sukiennicach od strony pomnika Adama Mickiewicza.
2: A ja przypomnę, początek meczu Wisła-Kraków-Pogonia Siedlce już za niecałe pół godziny.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Stopni teraz najcieplej jest w Zielonej Górze, Kołobrzeg tylko 16, u was jest teraz najchłodniej. W ogóle to tak licząc, tak patrząc w centrum kraju, południe kraju bardzo ciepło, jedynie właśnie wybrzeże nieco chłodniej. Jutro cieplej nawet w Kołobrzegu, 21 stopni to jest maks, w centrum 25, a na południu 26 i wszędzie słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To mamy jeszcze weekend.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Jeszcze fakty w RMF FM przed mikrofonem Mateusz Bożek.
2: Jedna osoba nie żyje, aż 6 jest rannych. Fakty zaczynamy najnowszymi informacjami z tragicznego wypadku na Krajowej 10 koło Torunia. Martwe ptaki w fontannie na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Służby ustalają, co było przyczyną ich śmierci. Magdalinet kontra Teresa Walentowa. Sprawdzimy, jak idzie naszej tenisistce w turnieju French Open. Jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych. To najnowszy bilans tragicznego wypadku na Krajowej 10 w Głogowie koło Torunia. Przypomnę, zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w tej chwili jest zablokowana. W kierunku Warszawy wyznaczono objazd przez Brzozówkę do Dobrzejewic. Dziesiątki martwych ptaków znaleziono dzisiaj w fontannie na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Policja i służby ochrony środowiska będą ustalać, co zabiło ptaki. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry,
3: witaj. Dzień dobry.
2: Dominiku, co dzieje się w tej chwili na miejscu?
3: Ptaki zostały wyłowione. Fontanna jest wyłączona, ogrodzona taśmą. Policja nie pozwala się do niej zbliżać, a na miejscu pracują strażacy.
4: Znaleziono około 30 ptaków tutaj martwych. Badamy wodę we własnym zakresie. Na tą chwilę nasze mielniki nie wykazały jakichś nieprawidłowości. Jeżeli przyjedzie wioś, będzie bardziej specjalistyczne badania prowadził. Ewentualnie, jeżeli się nie zjawi, będziemy to chcieli przykryć plandeką, zabezpieczyć do momentu, aż padnie jakaś decyzja z ich strony, czy to wypompujemy, czy nie.
3: Mówi mi dowodzący akcją kapitan Michał Gałkowski ze strażackiej grupy ratownictwa chemicznego. Nie wyklucza, że ptaki w innym miejscu zjadły zatruty pokarm i potem przyleciały napić się wody z fontanny. Lublin, Dominik Smaga.
5: Uwaga, serwują nasi.
2: W faktach zaglądamy teraz na paryskie korty. Dziś pierwszy dzień rywalizacji w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. W studium Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
6: Jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Długi pojedynek Magdalinet zmierza ku końcowi, ale z jakim skutkiem?
6: No i muszę odpowiedzieć, że na dwoje babka wróżyła. Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że mamy teraz tiebreaka. Trwa trzeci set, decydujący. W tym tiebreaku 7-7, ponieważ to jest decydujący set na French Open. Gramy takiego tiebreaka do punktów 10, także najbliższe piłki dadzą nam odpowiedź na to pytanie. Natomiast prowadziła już Magdalinet w tym tiebreaku wysoko, 5-1, ale tę przewagę roztrwoniła. Także pytanie, kto tutaj zachowa więcej takiej chłodnej, bardziej chłodną głowę w końcówce? No, miejmy nadzieję, że Polka, która jest o wiele bardziej doświadczona, bo przypomnę, że jej rywalka ma zaledwie 19 lat, także miejmy nadzieję, że doświadczenie naszej tenisistki zaprocentuje.
2: Na korcie także Magdalena Fręch. Ona z kolei gra z rywalką z Rumunii.
6: Tak, i to dopiero pierwszy set meczu z Gabrielą Rusę. W tym momencie 5-5 i co ciekawe 10 gemów i aż 6 z nich kończyło się przełamaniami. Także i Polka i Rumunka mają na razie duże problemy z tym, żeby zdobywać punkty, kiedy serwują.
2: Tłumy mieszkańców stolicy Małopolski odwiedzają dziś tereny zielone przy Tauron Arenie. Trwa tam święto krakowskiej rodziny. Koncerty, pokazy strażackie, policyjne czy cyrkowe, a także okazja do darmowych badań i skorzystania z oferty placówek kulturalnych. To tylko niektóre atrakcje tego wydarzenia.
7: Pogoda dopisuje, dzieci jedzą lody, zainteresowane są różnymi tutaj atrakcjami. Myślę, że mogą się mieszkańcy integrować. Rozmawialiśmy ze strażakami, z policjantami. No dzieci też zachwycone, tak jak mówiłem.
8: Także podobają mi się takie inicjatywy. Dla dzieci raj. Mogą się wybiegać. Jakieś lody i jedzonko i zabawa.
9: Miła atmosfera jest. Trochę gorąco, ale na szczęście jest tutaj dużo wody do picia, więc już parę razy skorzystaliśmy.
10: Dobrze, że nie pada. Można super spędzić czas z dzieciakami, z całą rodziną. Polecam.
11: Jest dużo atrakcji dla dzieci. No dla seniorów jest luzik i odpoczynek i ławeczka. Tu jest w ogóle bardzo fajne miejsce, bo jest dużo zieleni. Chcesz słońce, to masz. Chcesz cień, to masz. No i myślę, że atrakcji mnóstwo dla każdego w każdym wieku.
2: Usłyszał od uczestników nasz reporter Paweł Konieczny. Święto krakowskiej rodziny przy Tauron Arenie potrwa do 19:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Najcieplej jeszcze w Lesznie i we Wrocławiu, aż 28 stopni, najchłodniej w Ustce 15, więc spora różnica. W nocy najcieplej będzie na południowym wschodzie kraju, tutaj 15 stopni, wybrzeże 7 i to jest najchłodniej, a jutro w ciągu dnia słonecznie, bez deszczu, od 21 stopni na wybrzeżu do 26 na południu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: No dobra, dalej trzymamy się tego, że mamy weekend.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Że zaczynamy fakty w RMF FM, jest 18.
2: Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje kierująca motorem 15-letnia dziewczyna. Pięcioro dzieci rannych niestety także w wypadku na Krajowej 10 koło Torunia. Donald Trump mówi amerykańskim negocjatorom, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia z Iranem. Na koniec sport. Magdalinet triumfuje w pierwszej rundzie turnieju French Open. Zaczynamy od tragicznego wypadku w gminie Czarna Dąbrówka na Pomorzu. Nie żyje 15-latka, która kierując motorem uderzyła w drzewo. Pomimo akcji ratowniczej nie udało jej się uratować.
3: 15-latka będąca pod opieką ojca na terenie prywatnym z nieustalonych jak dotąd przyczyn uderzyła w drzewo. Śledczy zabezpieczyli ślady oraz monitoring. Decyzją prokuratora ciało 15-latki zabezpieczono do badań sekcyjnych.
2: Relacjonował Dawid Łaszcz, rzecznik policji w Bytowie. W wypadku na Krajowej 10 koło Torunia zginęła 40-letnia kobieta, a wśród rannych jest pięcioro dzieci, informuje RMF FM toruńska policja. Przypomnę, w Głogowie zderzyły się dwa samochody osobowe.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni kierujący Peugeotem z nieustalonej dotąd przyczyny zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Skoda kierowanym przez 42-latka. Policjanci pracują teraz na miejscu pod nadzorem prokuratury. Przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego wyjaśni teraz prowadzone prokuratorskie śledztwo.
2: Informuje Sebastian Dobrzeniecki, rzecznik toruńskiej policji. Jedna osoba została także ranna w wypadku na Krajowej 63 na Lubelszczyźnie. W Gołaszynie, to odcinek Siedlce Łuków, zderzyły się trzy osobówki. Jezdnia w tej chwili jest zablokowana. Wyznaczono objazdy.
5: Trump znów w centrum uwagi.
2: Nie śpieszcie się z zawarciem porozumienia, bo czas działa na naszą korzyść. Takie dyspozycje wydał Donald Trump swoim przedstawicielom w negocjacjach z Iranem. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu, że blokada irańskich portów pozostanie w mocy, dopóki porozumienie nie zostanie zatwierdzone i podpisane. Według irańskiej agencji Tasnim negocjowane przez USA i Iran wstępne porozumienie przewiduje, że w ciągu 30 dni od jego zawarcia liczba statków przepływających przez ciśninę Ormus wróciłaby do poziomu sprzed wojny. Jak podaje Tasnim, pozostają jeszcze jeden lub dwa sporne punkty w negocjacjach USA i Iranu. Z innych źródeł wiadomo, że chodzi m.in. o irańskie zapasy wysoko wzbogaconego uranu. Magdalinet wygrała z czeską tenisistką Terezą Walentową 5-7, 6-4, 7-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ten pojedynek rozgrywany w upale trwał prawie 3 godziny. W dodatku Polce doskwierał ból kolana.
6: Był to bardzo trudny mecz. Szczerze, czułam, że trochę mi się należała kara w tym trzecim secie za tego pierwszego, za tego voleja w pierwszym secie, bo gdybym gdzieś tam to trafiła, to być może nie byłabym w tej sytuacji, więc trochę to sobie powtarzałam, że sama sobie narobiłam takiego bigosu i teraz muszę z niego wyjść.
2: Mówiła Magdalinet w wywiadzie dla Eurosportu. A w drugim dzisiejszym pojedynku Magdalena French wygrała z Eleną Gabrielą-Ruzę. Polka wygrała pierwszego seta 7-6, w drugim Rumunka poddała mecz ze względu na problemy zdrowotne. Wczoraj sezon zakończyła piłkarska Ekstraklasa. Dziś mecze ostatniej kolejki rozgrywane są w pierwszej lidze. Wiemy, że do Ekstraklasy awansują Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Walka toczy się teraz o miejsca barażowe. Patryk Serwański w faktach. Witaj, dzień dobry. Co dzieje się w meczach kluczowych dla układu tabeli?
7: No, szóste miejsce, ostatnie dające baraże, utrzymuje ŁKS, choć teraz remisuje z Górnikiem Łęczna 1-1. Jednak drużyny, które mogłyby wykorzystać taką wpadkę łódzkiej ekipy, na razie tego nie robią. Jest bezpośredni mecz właśnie dwóch takich zainteresowanych drużyn w Legnicy. Mieć remisuje z Puszczą Połomice 1-1. Inna zainteresowana barażami drużyna Polonia Warszawa remisuje teraz 1-1 z Odrą Opole. Jeśli któraś z tych drużyn wygra, a ŁKS nie zdobędzie kompletu punktów, to tabela nam się zmieni. Przegrywa też piąty w tabeli Ruch Chorzów, teraz 1-3 ze Zniczem Pruszków. No i mamy też mecz o trzecie miejsce w tabeli. Wieczysta Kraków gra z Chrobrym Głogów i tutaj też jest 1-1.
2: Z Patrykiem Serwańskim połączymy się za godzinę w wieczornych faktach sportowych w RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest 19. Mateusz Bożek.
2: Groźny wypadek w słowackich Tatrach. W rejonie Przełęczy Huncowskiej oderwał się kamienny blok. Ranny jest 25-letni turysta z Polski. W faktach także o kolejnym biciu rekordów przez Łatwoganga. Influencer zbiera pieniądze na leczenie chorych dzieci. Każdy, kto chciał, mógł wejść za stary szybowca albo na bokserski ring. W Lublinie piknik olimpijski, także dla amatorów. Dwudziestopięcioletni turysta Polski ranny w słowackich Tatrach Wysokich. Podczas pokonywania południowo-wschodniej grani Kierzmarskiego Szczytu w rejonie Przełęczy Huncowskiej oderwał się kamienny blok, z którym spadł kilkadziesiąt metrów w kierunku Doliny Huncowskiej. W wyniku wypadku Polak ma kilka ran ciętych, a także stłuczone ręce i nogi. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Popradzie. Kolejna granica pobita przez Łatwoganga w zbiórce pieniędzy na leczenie chorych chłopców na dystrofię mięśniową od Juszyna. Influencer, jadąc rowerem z Zakopanego do Gdańska, najpierw uzbierał 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa, a pół godziny temu ogłosił:
3: mamy! Mamy 3,5 miliona! Kolejny cel, panowie! Mamy to, dawajcie, jedź! Trzeba się cieszyć!
2: Teraz na ostatnim odcinku trasy trwa zbiórka dla 2-letniego Wojtusia, który również choruje na DMD.
4: Zobaczcie, jaką mamy moc teraz, jaką szansę, dawajcie, serio. Jeżeli macie teraz okazję, jest teraz moment, kiedy jesteśmy zjednoczeni, jest nas dużo, spróbujmy również uratować Wojtusia. Pomogliśmy już Maxowi, pomogliśmy już Tadasiowi, pomóżmy Wojtusiowi, również jemu. Jeżeli się uda, to będziemy zbierać na kolejne dziecko z DMD.
2: Cel tej zbiórki to 15 400 000 zł. Już teraz licznik wskazuje prawie 600 000 zł, a do końca trasy jeszcze około 50 km.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Ta książka ma rzucić nowe światło na historię Stephena Hawkinga. Powstaje nowa biografia słynnego uczonego, a w niej nieznane dotąd wspomnienia jego ojca, który, jak się okazuje, wątpił w zdolności swojego syna. O szczegółach z Londynu, korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
6: Kluczowym elementem książki są nowo odkryte prywatne zapiski ojca uczonego, Franka Hawkinga. Mężczyzna pisał swoje pamiętniki skomplikowanym szyfrem, a po ich odkodowaniu okazało się, że mocno wątpił w geniusz i przyszłość swojego syna. Te osobiste i pełne ojcowskiej troski przemyślenia stały się jedną z najważniejszych i najbardziej zaskakujących części całej biografii genialnego astrofizyka. Książka ma ukazać się jeszcze w tym roku i będzie pierwszą oficjalną biografią autoryzowaną przez spadkobierców Stephena Hawkinga. Brytyjczyk zmarł w 2018 roku. Przez większość życia przykuty był do wózka inwalidzkiego i porozumiewał się z otoczeniem za pomocą elektronicznego komunikatora.
2: Bez wstydu, bez stresu i bez najmniejszego doświadczenia można było dzisiaj spróbować różnych dyscyplin sportowych na pikniku olimpijskim w Lublinie. Byli chętni, by usiąść za sterami szybowca, wejść na ring bokserski, popływać kajakiem albo spróbować curlingu.
7: Puszczamy kamienie w dwóch drużynach na zmianę i chodzi o to, żeby nasz kamień na zakończenie rozgrywki był jak najbliżej środka tego koła, który jest namalowany na końcu toru.
8: Łatwo pocelować w kółko?
9: No nie, nie łatwo.
10: Trudno, bardzo trudno. Trzeba być tym ekspertem.
9: Trzeba mieć wprawę.
8: Dużo siły trzeba, żeby pchnąć ten kamień?
9: No, trochę.
10: Trudnością jest to, że trzeba rywalizować z przeciwnikiem, a łatwo stracić jakby swoją pozycję, którą się zdobyło.
9: No, byłem blisko kółka, ale potem mnie przeciwnik wyprzedził.
2: Sportowym zmaganiom przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga, a profesjonalistom przyglądał się z kolei Patryk Serwański. W RMF FM już za chwilę. Fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Oddaję głos.
11: Piłkarze Wisły Kraków.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF Słoneczne przeboje.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osobówki zderzyły się na S2 koło Warszawy. Utrudnienia także na A1 w Łódzkiem. Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców. Podpowiemy też, co robić, jeśli ktoś ukradnie nasz PESEL. A na koniec o wielkim świętowaniu kibiców Wisły Kraków. Po 4 latach klub wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Kierowcy, uważajcie na S2 w pobliżu Warszawy. Na odcinku między węzłami Puławska Opaczy zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Na szczęście nie ma informacji o rannych. Musicie uważać także na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na odcinku między Kutnem a Piątkiem osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Co zrobić, jeśli ktoś ukradnie nasz numer PESEL? Co szósty Polak jest w takiej sytuacji bezradny? Tak wynika z najnowszego raportu portalu chrońpesel.pl. W przypadku najmłodszej grupy badanych poniżej 25 lat prawie połowa nie wiedziałaby, co robić. A więc w faktach RMF FM podpowiadamy. Razem z nami Igor Skrzypek. Igorze, co zrobić, by chronić swój PESEL?
2: Podstawa to zastrzec PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel. To uchroni nas przed wyłudzeniami, a nasz PESEL dalej będzie funkcjonować. Ale nikt nie powołany nie weźmie na nas na przykład pożyczki. Warto jednak pamiętać, że zastrzeżenie nie uchroni nas przed wszystkim.
3: Nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, wypożyczą luksusowy samochód, czy wynajmą mieszkanie.
2: Bartłomiej Drozd z portalu chrońpesel.pl tłumaczy, że chodzi również o praktyczną ostrożność, nie udostępniać PESEL-u bez powodu, nie przesyłać w komunikatorach, chronić też dowód osobisty w jego fizycznej formie. Jeśli mamy podejrzenie kradzieży numeru, warto zastrzec nie tylko PESEL, ale i dowód osobisty, a następnie zgłosić się na policję.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
1: Turyści, od jutra nie przejdziecie drogą do Morskiego Oka. Zaczyna się ostatni etap remontu nawierzchni trasy, a wykonawca planuje całkowicie ją zamknąć na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza.
5: W przyszłym tygodniu ma wykonać warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną. Później w tygodniu, kiedy będzie okres Bożego Ciała, prace zostaną przerwane i dokończenie prac nastąpi do 15 czerwca, łącznie z uporządkowaniem, z utwardzeniem poboczy.
6: Wtedy prace nie będą trwały, natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
1: Mówili wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki i starosta Andrzej Skupień. Ostatni etap remontu potrwa do końca przyszłego tygodnia. Kilkadziesiąt tysięcy osób świętuje w Krakowie powrót Wisły do piłkarskiej ekstraklasy. Na rynku głównym kibice czekają na przyjazd piłkarzy, którzy dziś zwycięstwem 2-0 nad Pogonią Siedlce przypieczętowali zwycięstwo w pierwszej lidze i którzy po 4 latach powracają do najwyższej klasy rozgrywek.
7: Piękne chwile dla Wisełki. Wracamy do, można powiedzieć, ekstraklasy i tak szczerze chcemy ją zdominować, tak? Tak jak było za dawnych czasów.
8: 4 długie lata, ale raz się jest mistrzem, znaczy mistrzem się jest zawsze, niezależnie od tego, jakie są wyniki, ale cieszymy się, bo zasłużyli na awans, a my jesteśmy po to, żeby im tutaj podziękować.
9: 4 lata na to czekaliśmy. Niestety troszkę uklękliśmy, ale powstaliśmy. No i co? I stoimy, jak widać. Zaludnia się cały rynek. Wszyscy będziemy co robić? Świętować, czyli co? Jazda, jazda, jazda! Biała gwiazda!
1: Usłyszał od kibiców Wisły Kraków nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF FM, czas na fakty sportowe. Zaprasza Patryk Serwański.
10: Opadają powoli...

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: To, co najważniejsze, zebrał dla nas Mateusz Bożek.
2: Dobiega końca referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Krakowa. Już za chwilę poznamy pierwsze powyborcze sondaże. W faktach połączymy się z krakowskim reporterem RMF FM. Do końca zbliża się też rowerowa podróż Łatwoganga. Influencer zbiera pieniądze na leczenie chorych dzieci. Kierowcy, zablokowana jest Krajowa 8 na Dolnym Śląsku. W Krakowie właśnie zamykają się lokale wyborcze. Kończy się referendum dotyczące odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz urzędującej Rady Miasta. Za chwilę podaną zostanie pierwsze sondaże powyborcze, a my jeszcze w tych faktach połączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który jest przed sztabem biura referendalnego. Kierowcy, zablokowana jest Krajowa 8 w Dankowicach na Dolnym Śląsku. To odcinek między Łagiewnikami a Wrocławiem. Osobówka zderzyła się tam z motocyklem. Tysiące ludzi stojących na trasie przejazdu Łatwoganga wiwatuje na jego cześć. Rowerowa podróż influencera z Zakopanego do Gdańska w celu zebrania pieniędzy dla 3 małych chłopców chorych na dystrofię mięśniową Duchenna dobiega końca. Zostało mu już tylko kilka kilometrów. Łatwogang uzbierał 12 milionów złotych dla 8-letniego Maxa, a potem 3,5 miliona dla 4-letniego Adasia. Teraz licznik bije dla 2-letniego Wojtusia, a wskazuje on już ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Za godzinę połączymy się z naszym trójmiejskim reporterem, który będzie witał Łatwoganga w Gdańsku. Zagrożenie wirusem Ebola wciąż jest bardzo niskie. Taki uspokajający wniosek pojawił się podczas Kongresu Medycyny Rodzinnej w Krakowie. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że wirus Ebola w ostatnich dniach w środkowej Afryce doprowadził do śmierci prawie 180 osób i do prawie 750 zachorowań. Problem dotyczy 10 państw Afryki.
3: Tu się nic nie dzieje. Dzieje się tam. Skala jest duża. To nie jest tylko Demokratyczna Republika Kongo.
4: Wirus Ebola nie przenosi się z człowieka na człowieka?
3: No dokładnie tak.
4: Drogą kropelkową, tak jak wirusem grypy, nie da się zarazić?
3: No nie da się zarazić, tak.
4: A co jeśli ktoś leci do Afryki w najbliższych tygodniach, niekoniecznie do Demokratycznej Republiki Konga, czy Ugandy, czy Sudanu Południowego? Czy jest coś, na co trzeba uważać?
3: To przede wszystkim na komunikaty epidemiologiczne, na to wszystko, gdzie się leci, w jakie miejsce się leci, gdzie się będzie i jakie miejsca odwiedzało. Nie grozi nam nic, a grozi nam tylko wtedy, kiedy będziemy nieostrożni, więc trzeba po prostu uważać i to jest na bieżąco monitorowane.
2: Mówił prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polski Resort Spraw Zagranicznych odradza podróże do regionów zagrożonych wirusem Ebola.
5: To dzieje się teraz.
2: A na koniec tych faktów wracamy do referendum, które właśnie zakończyło się w Krakowie. Przed sztabem biura referendalnego jest nasz wóz satelitarny i Paweł Konieczny. Dobry wieczór, witaj.
6: Dobry wieczór, kłaniam się.
2: Pawle, co wynika z sondaży
6: powyborczych? Z wyników exit poll przygotowanych dla Polsat News i Stan 360 przez ogólnopolską grupę badawczą wynika, że za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego opowiedziało się 97,8% głosujących, przeciwnych było 2,2%. Radę Miasta odwołać zdecydowało się 96% uczestniczących z referendum, przeciwnego zdania było 4% z nich. No i teraz ten najważniejszy czynnik, jeśli chodzi o referendum, czyli sondażowa frekwencja, ta w głosowaniu miała wynieść 33,4%. To oznacza, że liczba osób, która potrzebna jest do stwierdzenia ważności głosowania, została przekroczona. Skutkiem jest odwołanie z funkcji prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego i taka frekwencja prawdopodobnie pozwoli również na przedterminowe odwołanie krakowskiej Rady Miejskiej. Tu w sztabie Komitetu Referendalnego ogromna radość, ale i apel o cierpliwość aż do ogłoszenia oficjalnego rezultatu. Aktualnie w 453 komisjach rozpoczęło się liczenie głosów. Ostateczne wyniki mamy poznać jutro nad ranem. Sprzed sztabu Komitetu Referendalnego Paweł Konieczny.
2: A za chwilę w RMF FM fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
7: Szczybiorniści industrii.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: blisko.
1: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Dawid Mateusz Bożek. Prezydent i radni Krakowa odwołani. Tak wynika z powyborczych sondaży. W faktach RMF FM wracamy do referendum w stolicy Małopolski. Ponownie połączymy się z naszym reporterem. Później o utrudnieniach na kolei koło Kędzierzyna-Koźle, a także o zbiórce Łatwoganga na rzecz chorych dzieci. Udało się zebrać około 20 milionów złotych. Prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta Krakowa odwołani. Tak wynika z sondażu Exit Poll przygotowanego dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Ponownie w faktach łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który jest przed sztabem Komitetu Referendalnego.
2: Kłaniam się, dobry wieczór.
1: Pawle, jakie są komentarze inicjatorów plebiscytu?
2: Jest radość z powodu sukcesu inicjatywy referendalnej. Jak przyznają przedstawiciele komitetu, spodziewali się zwycięstwa, ale nie aż na taką skalę, jak wskazują wstępne wyniki. Ci, którzy zdecydowali się na udział w referendum, a według sondażu było to 33,4% uprawnionych do głosowania, wskazywali po wyjściu z lokali na główne zarzuty do odwoływanej władzy.
3: Ze względu głównie na ceny biletów komunikacji miejskiej, no i też na gentryfikację dzielnic, no, która powinna być moim zdaniem przeznaczona dla mieszkańców.
4: Strefa czystego transportu, która tak naprawdę według większości nie ma zadbać o czyste powietrze, tylko ma zasilić budżet miasta, który jest dziurawy.
5: Kolesiostwo to jest nie do wytrzymania moim zdaniem, więc prezydent powinien za to zapłacić. Zero pomysłów. Jeśli się chce oszczędzać, to trzeba zacząć od siebie, a nie rozdawać kolegom pieniążki.
2: Przypomnę, według sondaży dla Polsat News i Stan 360 przygotowanych przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, za odwołaniem prezydenta opowiedziało się 97,8% głosujących. Radę miasta odwołać zdecydowało się 96% uczestników referendum. Sprzed sztabu Komitetu Referendalnego Paweł Konieczny.
1: Temat wyników referendum w Krakowie na pewno zostanie poruszony w jutrzejszych porannych rozmowach publicystycznych w RMF FM i w internetowym radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie poseł Polski 2050 Paweł Ślis, a godzinę później w porannej rozmowie w RMF FM usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Michała Dworczyka, europosła Prawa i Sprawiedliwości. Utrudnienia na kolei na Opolszczyźnie koło Kędzierzyna-Koźle. Ze względu na awarię sieci trakcyjnej zatrzymany został pociąg Intercity z Gdyni do Bielska-Białej. Ponad 500 osób czeka na podstawienie nowego składu, informują Polskie Linie Kolejowe. I jak dodają, w miejscu awarii doszło też do pożaru nasypu kolejowego. W akcji gaśniczej wziął udział kilka jednostek Straży Pożarnej.
6: Ale kosmos! Słuchacie faktów RMF FM.
1: Łatwogang dojechał do Gdańska na rowerze. Wyjechał w piątek o 16:00 z Zakopanego. Kilkadziesiąt minut temu dotarł do stolicy Pomorza.
7: Łatwogang! Łatwogang!
1: W tym czasie zebrał 12 milionów złotych dla Maxa, 3,5 miliona dla Adasia i ponad 4 miliony złotych dla Wojtusia. To chłopcy chorujący na dystrofię mięśniową od Jusiena. Na linii trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, witaj.
8: Dzień dobry.
1: Staszku, jak wyglądało przywitanie?
8: No, zaraz przy napisie Gdańsku stawiło się kilkaset osób, wiele z nich przygotowało powitalne banery. Chcieli mu po prostu pogratulować, zobaczyć Łatwoganga po tych pokonanych 700 kilometrach na rowerze.
9: To jest anioł, anioł, co robi dla dzieci, robi dla rodziców. To jest coś pięknego.
8: Co go niosło przez ten cały czas?
9: Myślę, że to dobro, które niesie.
10: No świetny chłopak, skromny przede wszystkim i robi tyle dobrych rzeczy. Ja sama jestem wzruszona, jak oglądam, jak ci rodzice bardzo mocno chcą pomóc swoim dzieciom, a nie mogą nic zrobić, a on zrobił tyle roboty i już teraz dla trzeciego dzieciaka.
8: A napięcie rosło tu z minuty na minutę. Wiele osób śledziło transmisję na telefonach. Oczy wszystkich skierowane były na drogę i wjazd do Gdańska.
7: Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
8: Wybuchła wielka feta, to możecie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, a po chwili Łatwogang przez megafon podkreślał, że zbiórka nadal trwa, a potem powiedział kilka słów do zgromadzonych.
11: To jest serio, zasługa nas wszystkich!
8: Teraz razem ze swoim konwojem jadą powoli przez Gdańsk, ale już nie na rowerach. Trwa wielka radość z tego, co wydarzyło się przez ten weekend. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
1: A my za chwilę przeniesiemy się do świata sportu. W RMF FM ostatni już dziś fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.

0: wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Aye.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Tępień Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Kraków tej nocy żyje wynikami referendum. Mieszkańcy, przypomnijmy, odwołali prezydenta i Radę Miasta. Ciągnie się lawina oskarżeń po tym, jak ratownicy weszli do mieszkania rodziny prezydenta. Służby tymczasem szukają sprawców fałszywego zgłoszenia. Kolejna zbiórka youtubera znanego jako Łatwo Gang przekroczyła oczekiwany cel. Pieniędzy wystarczy na pomoc aż 3 chłopcom. Fakty ponownie rozpoczynamy od informacji z Krakowa. Według sondażu Exit Poll przygotowanego przez Polsat News, dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, referendum będzie ważne, a prezydent i Rada Miasta zostaną odwołani. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosła 33,4%. 97,8% głosujących było za odwołaniem prezydenta, a okrągło 96% za odwołaniem Rady Miasta. Po raz kolejny łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który jest aktualnie przed sztabem Komitetu Referendalnego. Dobry wieczór, Pawle. Co obecnie dzieje się tam na miejscu?
3: No tutejsze centrum wydarzeń powoli pustoszeje. Teraz już pozostało oczekiwanie na przeliczenie głosów oddanych podczas dzisiejszego referendum. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych w sztabie komitetu zapanowała euforia.
4: Chcieliśmy naprawić Kraków, chcieliśmy rozpocząć tą ścieżkę sanacji. To się dzisiaj udało nam podwójnie, bo z całą pewnością możemy powiedzieć, że 24 maja zakończyliśmy niezbyt udaną prezydenturę i najprawdopodobniej przerwaliśmy też chyba najgorszą w historii kadencję Rady Miasta Krakowa.
3: Komentował po ogłoszeniu sondażowych wyników referendum jego inicjator Jan Hoffman. Do tej pory wstępnych wyników nie skomentowali ani Aleksander Miszalski, ani przewodniczący Rady Miejskiej Krakowa. Sprzed sztabu Komitetu Referendalnego Paweł Konieczny.
2: Do tematu krakowskiego referendum będziemy jeszcze wracać w kolejnych faktach. Tymczasem służby poszukują sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy, przypomnijmy, siłowo weszli do mieszkania należącego do rodziny prezydenta. A po tej sytuacji nad ranem odbyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Doradca prezydenta Błażej Poborze oczekuje, że kierownictwo resortu spraw wewnętrznych poda się do dymisji.
5: Tu zawiodły na poziomie kierowniczym, na poziomie decyzyjnym, na poziomie procedur. Tu zawiodły w zasadzie wszystkie te instytucje.
2: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz podkreśla, że obowiązkiem ratownika jest ratowanie życia, a wówczas nie było czasu na weryfikację zarówno zgłoszenia, jak i właściciela mieszkania.
6: Jak służba ma informację, że jest ktoś do reanimacji, ma wjeżdżać. Nie wchodzą drzwiami, mają wejść oknem. Jak się nie da oknem, mają wejść ze ścianą, aby ludzi ratować.
2: Jak informowali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
7: Cieszą nas takie fakty.
2: Zrobił to. Dojechał do Gdańska.
8: To jest tak wspaniała inicjatywa, to jest tak wspaniały chłopak. Po prostu byłoby nam niezmiernie przykro, żebyśmy tutaj nie przeszli. Tak? To, co on robi, to jest coś po prostu wspaniałego i trzymamy kciuki od samego początku, jak tylko wyruszył.
9: Prawie 700 kilometrów rowerem przez kraj.
10: Wielkie serce, tak, dla tych dzieci, nie?
2: Na Łatwo Gang wyjechał, przypomnijmy, w piątek o 16 z Zakopanego. Na mecie poza fanami czekał na niego także nasz reporter Stanisław Pawłowski. W sumie kilkaset osób zebrało się, by pogratulować i podziękować youtuberowi. A przypomnijmy, Łatwo Gang przekroczył założony cel zbiórki o kilka milionów złotych. W sumie zebrał planowane 12 milionów dla Maxa, ale także 3,5 miliona dla Adasia i prawie 4 miliony dla Wojtusia. A z Trójmiasta przenosimy się teraz jeszcze na wyspy, a dokładniej do niewielkiej wsi w angielskim hrabstwie Gloucestershire, do której zjeżdżają z tego świata amatorzy niecodziennych zawodów. To pogoń za krągiem sera, toczącym się ze stromego pagórka. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
11: Ser toczy się z szybkością 100 km na godzinę, więc nie da się go dogonić. Wygrywa osoba, która dotrze na metę pierwsza, biegnąc, ślizgając się i fikając koziołki, słowem w dowolny sposób. Nie da się do tego biegu przygotować. Po prostu ruszasz, a wzgórze robi za ciebie całą resztę, mówi jeden z uczestników zawodów. Nie jest to bezpieczna zabawa. Zdarzają się złamania, zwichnięte stawy i wstrząsy mózgu. W dodatku z uwagi na niebezpieczny charakter wydarzenia, lokalne służby ratownicze nie są w stanie zapewnić całościowej opieki. To jednak nie odstrasza amatorów pogoni za krążkiem sera.
2: No to oryginalne. Zdecydowanie zawody rozgrane zostaną już jutro. Polecamy zobaczyć w sieci, jak wygląda gonitwa za wspomnianym serem, bo to wyjątkowe doświadczenia.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: I czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Niemal wszyscy uczestnicy krakowskiego referendum zagłosowali za odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. Mimo braku porozumienia w sprawie cieśniny Ormus, ropa nieco tanieje, przez co zobaczymy zniżki na stacjach paliw. Skwer z fontanną w Lublinie, w której znaleziono martwe ptaki, zamknięty do odwołania. Tajemniczą sytuację mają wyjaśnić dalsze badania. Na początek faktów o północy, najnowsze badania Late Poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i Stan 360 dla Polsat News. Wynika z nich, że sondażowa frekwencja we wczorajszym referendum w Krakowie wyniosła 31,8%. Margines błędu w tych badaniach wynosi 2 punkty procentowe. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego odpowiedziało się 97,8% głosujących. Radę Miasta odwołać się zdecydowało się 96% uczestników referendum.
2: No nie podoba mi się polityka, którą sprawuje obecny prezydent miasta. Zwłaszcza strefa czystego transportu, jak i podwyżki cen biletów, podwyżki zmiana przede wszystkim godzin parkowania, zmiana stref, zatrudnianie tych wszystkich osób, myślę, nie do końca kompetentnych na różnych stanowiskach.
3: Trudności z wprowadzeniem strefy czystego transportu i to, jak wyglądają spółki miejskie, jak są zarządzane. No, jest to dla mnie bardzo problematyczne, bo widzimy powszechny nepotyzm.
4: Na własnym przykładzie widzę, że mogę stracić pracę, gdzie pracuję 35 lat w oświacie, a nie dzieje się dobrze. Grożą zwolnienia. Zamykane są oddziały w przedszkolach na przykład.
1: Argumentowali wychodzący z lokali wyborczych uczestnicy referendum. Wciąż nie ma porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Mimo to kierowcy mogą niebawem zobaczyć obniżki na stacjach paliw, bo ropa w ostatnich dniach potaniała. Czego się możemy spodziewać przy dystrybutorach po weekendzie? O tym dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
5: W poniedziałek nie zobaczymy żadnych zmian, bo w ten dzień nadal będą obowiązywać maksymalne ceny paliw wyznaczone przed weekendem. Od wtorku spodziewajmy się obniżek o kilkanaście groszy za litr. Zarówno w przypadku benzyny 95, jak i oleju napędowego, bo rafinerie ogłosiły przeceny.
6: Spadków spodziewamy się też w przypadku autogazu. Widzimy, że hurtowe notowania tego paliwa spadają. W ślad za tym powinny też spadać rachunki za tankowanie.
5: Prognozuje Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl i zaznacza, że ceny w kolejnych dniach będą uzależnione od rozwoju negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem. Przypomnijmy, amerykański prezydent Donald Trump polecił swoim wysłannikom, by nie spieszyli się z osiągnięciem porozumienia. Zaznaczył jednak, że relacje z Iranem stają się coraz bardziej produktywne.
7: Fakty zwykłe i niezwykłe.
1: Skwer z fontanną, w której znaleziono martwe ptaki, został zamknięty przez policję do czasu dokładnych badań. Do tego tajemniczego zdarzenia doszło wczoraj na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Co już wiadomo?
8: To, że strażackie czujniki nie wykazały zagrożenia, usłyszałem od dowodzącego akcją straży kapitana Michała Gałkowskiego.
9: Wyszła po prostu woda.
8: Ale właśnie w tej wodzie znaleziono martwe ptaki.
9: Około 30 ptaków martwych.
8: Możliwe, że komuś przeszkadzały, mówią mieszkańcy osiedla Mickiewicza, które przypomina park pełen starych drzew i śpiewu ptaków.
10: Śpiewają nam pięknie i o drugiej w nocy, co niektórych może to denerwuje. Może ktoś złośliwie coś takiego zrobił.
11: Ktoś to robi specjalnie, no bo co?
12: Od 10 lat pamiętam mieszkamy, to nigdy się tak nie zdarzyło.
8: A co się zdarzyło, to wykażą dodatkowe badania. Ptaki zabrano, wodę wypompowano, fontannę zakryto plandeką, plac został ogrodzony i pilnuje go ochrona.
1: Obrona tytułu mistrza Polski, przedłużenie kontraktu z trenerem Nilsem Fredriksenem, a dalej walka o europejskie puchary i dominacja na polskich boiskach. Kibice Lecha Poznań wskazują, że to złoty czas dla poznańskiego klubu.
13: Zobaczymy, czy ta Liga Mistrzów będzie upragniona, czy ten hymn w końcu wybrzmi. No i liczę na to, że głoszą, że Palma jednak będzie podpisane, takie ciche marzenie.
14: Myślę, że tak powinno być właśnie. Szkoda, że odchodzi tylko ten asystent, ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku i myślę, że w przyszłym roku też będzie mistrz.
15: Oby Lechu zrobił to, co kiedyś zrobiła Wisła, na przykład te dobre 4, 5, 6 lat takiej potężnej dominacji. Albo daj Bóg, na przykład to, co kiedyś Górnik Zabrze, 4 albo 5 mistrzostw Polski pod rząd na przykład, nie? Górnik chyba tam w latach 60. chyba, że tak sieknął.
1: Z kibicami pełnymi nadziei rozmawiał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

była. Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: No to czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy. Górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej mogą liczyć na specjalne jednorazowe odprawy po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. Do programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie do tej pory zgłosiło się ponad 3,5 miliona osób. Zebrał niemal 20 milionów na leczenie trzech chłopców. To kolejna charytatywna akcja youtubera znanego jako Łatwo Gang. Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. To jeden z elementów programu poprawy trudnej sytuacji w JSW. Reporter RMF FM Marcin Buczek ustalił, ile osób w spółce może skorzystać z takiej odprawy.
2: Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej 3-letnim stażem, a ich odejście z górnictwa ma być definitywne. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach. Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat. Łącznie obejmuje on ponad 4200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 złotych.
1: Tymczasem ponad 3,5 miliona osób w Polsce zgłosiło się do innego programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. Takie dane zaprezentowano w Krakowie podczas 24. Kongresu Medycyny Rodzinnej, który odbył się w ten weekend. Moje Zdrowie rok temu zastąpiło program Profilaktyka 40+. Obrady podczas kongresu śledził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Co wynika z danych? Kto najczęściej zgłasza się na badania?
3: Najczęściej, jak dotąd, kobiety między 20 a 40 rokiem życia, tym, że zgłaszają się właśnie najmłodsze uprawnione osoby, zaskoczony nie jest nowy prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, dr Michał Sutkowski.
4: Cieszę się bardzo, że osoby młode, które tak ważne są dla populacji polskiej, wybitnie się chcą diagnozować, żeby spowodować taką modę na zdrowie.
3: Prawo do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie mają wszyscy, którzy skończyli 20 lat do 50 urodzin. Takie badania można wykonywać raz na 5 lat, a potem raz na 3 lata. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety na temat stylu życia na internetowym koncie pacjenta albo na miejscu, osobiście w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
5: Mówimy o tym w faktach RMF FM.
1: Piotr Handzke, czyli Łatwo Gang, dojechał wczoraj wieczorem na rowerze do Gdańska. Wyjechał, przypomnijmy, w piątek o 16 z Zakopanego. Przed startem zapowiadał, że jeszcze po dotarciu do Gdańska ruszy także w drogę powrotną, ale w połowie trasy zrezygnował z tego pomysłu ze względu na stan zdrowia. Ale w czasie przejazdu w internetowych zbiórkach zebrał niemal 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców. Co zapamiętamy z tej drogi? O tym nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
6: Na pewno falę dobra, która przepłynęła przez cały kraj od Tatr po Bałtyk. Po drodze wiele osób stawało przy drodze w swoich miejscowościach i kibicowało Piotrowi.
7: Dzięki!
6: Przez weekend pokonał niemal 700 kilometrów. Na pewno były momenty, w których zmęczenie dawało o sobie znać, ale na transmisji widzieliśmy, jak to wsparcie, które otrzymał, niosło go.
8: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
6: Mówił w połowie trasy niedaleko Łodzi naszej reporterce Magdalenie Greinert, a to kolejna jego historyczna akcja, a dopiero co w kwietniu zebrał ponad 280 milionów na streamie charytatywnym.
1: Bez wstydu, bez stresu i bez najmniejszego doświadczenia. Tak można było wczoraj spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych na pikniku olimpijskim w Lublinie. Byli chętni, by na przykład usiąść za sterami szybowca, wejść na ring bokserski, popływać kajakiem albo spróbować curlingu.
9: Puszczamy kamienie w dwóch drużynach na zmianę i chodzi o to, żeby nasz kamień na zakończenie rozgrywki był jak najbliżej środka tego koła, który jest namalowany na końcu toru.
10: Łatwo pocelować w kółko.
11: No nie, niełatwo.
12: Trudno, bardzo trudno. Trzeba być tym ekspertem.
11: Trzeba mieć wprawę.
10: Dużo siły trzeba, żeby pchnąć ten kamień?
11: No, trochę.
12: Trudnością jest to, że trzeba rywalizować z przeciwnikiem, a łatwo stracić jakby swoją pozycję, którą się zdobyło.
11: No byłem blisko kółka, ale potem mnie przeciwnik wyprzedził.
1: A tym sportowym zmaganiom przyglądał się nasz reporter Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF Słoneczne Przeboje.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Słoneczne Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Mieszkańcy Krakowa czekają na oficjalne wyniki referendum. Według sondaży niemal wszyscy głosujący opowiedzieli się za odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. Prawdopodobnie od jutra będziemy mogli zaobserwować coraz większe obniżki na stacjach paliw. Powstaje nowa biografia Stephena Hawkinga. Książka ma rzucić nowe światło na historię słynnego uczonego. W Krakowie trwa oczekiwanie na oficjalne wyniki referendum w sprawie odwołania prezydenta oraz Rady Miejskiej. Zgodnie z sondażem Late Poll Ogólnopolskiej Bazy Badawczej i Stan 360 dla Polsat News, za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego powiedziało się 97,8% głosujących. Radę Miasta odwołać zdecydowało się 96% uczestników referendum. Frekwencja miała wynieść 31,8%. A na Placu Wszystkich Świętych, mimo późnej godziny, przy siedzibie władz miasta jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Dobry wieczór, Pawle.
2: Zgadza się, potwierdzam.
1: Co aktualnie dzieje się tam na miejscu?
2: Jak udało mi się ustalić, wypełniono już elektronicznie wyniki z ponad 300 obwodów. Przypomnę, było ich w sumie 453. Co chwilę przyjeżdżają kolejne osoby przywożące papierowe protokoły. Po ogłoszeniu sondażowych wyników nadal nie skomentował ich odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Chętnie za to swoje zdanie przedstawiają inicjatorzy plebiscytu.
3: Sukces wynika z tego, że ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane. Natomiast podstawowym elementem było to, że on się po prostu nie do końca sprawdził. Już teraz będę mówił eufemistycznie, bo nie chcę tutaj powiedzmy jakoś dokuczać panu prezydentowi, no ale nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
2: Komentował inicjator referendum Jan Hoffman z przedkrakowskiego magistratu Paweł Konieczny.
1: Do Krakowa jeszcze będziemy wracać na pewno w faktach, ale teraz dobra wiadomość dla kierowców, bo w tym tygodniu niewykluczone są przeceny na stacjach paliw. Rafinerie nieco obniżyły stawki hurtowe, oto przełoży się na niższy koszt tankowania. Sytuację na rynku paliw monitoruje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Już od wtorku powinniśmy zobaczyć obniżki rzędu kilkunastu groszy za litr, zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. To niewiele, ale analitycy nie wykluczają, że kolejne dni utrzymają trend spadkowy.
5: Notowania ropy spadają. Inwestorzy znowu wierzą w to, że uda się zakończyć konflikt pomiędzy Iranem i USA i odblokować cieśninę Ormuz.
4: Mówi Grzegorz Maziek z portalu epetrol.pl. Niewykluczone, że przełom rzeczywiście nadchodzi. Głosy z obu stron konfliktu na Bliskim Wschodzie, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i Iranu, przyznają, że projekt porozumienia jest na stole. Według doniesień irańskiej